ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden to

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

Dzień dobry.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Eskadra Niewo News.
8: Wije się wstęgą przez warmińskie pola, Pasłęka, czysta, spokojna woda. Tak poetycko zaprezentowałam temat dzisiejszej rozmowy, a rozmawiać będziemy o rzece Pasłęce, która oprócz tego, że tak pięknie wije się wstęgą przez te wspomniane warmińskie pola, to też pięknie i dostojnie przepływa przez Braniewo, a nie, uwaga, przez Pasłęk, co mogłaby sugerować nazwa tej rzeki. O rzece Pasłęce ciekawie w Braniewie opowiadał ostatnio Leszek Marcinkowski z PTTK w Elblągu. I tak było ciekawie, że ja poprosiłam prelegenta o to, żeby o Pasłęce także na antenie Radia SK porozmawiać. Dzień dobry, panie Leszek.
9: Dzień dobry.
8: No i właśnie, przejdźmy do naszego tematu. Rzeka Pasłęka przepływająca przez Braniewo, nie przez Pasłęk, to piękna, długa rzeka z równie ciekawą, piękną i długą historią.
9: Tak, dokładnie, bo musimy wiedzieć, że rzeka Pasłęka raz, że faktycznie to były takie różne ciekawe insynuacje oddolne, że rzeka Pasłęka, nazwa wywodzi się od miasta Pasłęka, przez który przepływa, bo takie gdzieś tam informacje można znaleźć w jakichś dziwnych publikacjach.
8: Dementujemy to.
9: Dementujemy, nieprawda.
8: Przez Pasłęk bodajże wąska rzeka.
9: Tak, dokładnie, przepływa rzeka Wąska. Być może z Pasłękiem ma coś wspólnego, ale z jeziorem Pasłęckim, przez które przepływa rzeka Pasłęka, prawie że u swoich źródeł, bo same źródła Pasłęki znajdują się na południe od takiej miejscowości Gryźliny, czyli jeszcze troszeczkę dalej od tego jeziora Pasłęckiego, jeziora Pasłęk, bo też tak jest nazywane.
8: I jak długa jest to rzeka?
9: No właśnie, musicie wiedzieć, że z tą długością tej rzeki to jest bardzo ciekawie, bo można znaleźć w różnego rodzaju publikacjach, informatorach, periodykach, czy nawet takich naprawdę szacownych jakichś informatorach, już nie będę wymieniał czy ich, różne długości. Począwszy od 160 paru, 170, 180 paru kilometrów, 196 do 211 kilometrów. I ta długość 211 możemy przyjąć, że jest właściwa, ponieważ ona się już pojawia w różnego rodzaju publikacjach Ministerstwa Klimatu, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli te 211 kilometrów przyjmujemy za pewnik.
8: Zatem wiemy, gdzie się zaczyna, a kończy się tuż za Braniewem, wpada do zalewu się.
9: Tak, i tu właśnie też taka ciekawostka. Przygotowując się do prezentacji, znalazłem taką informację. Ktoś opowiada przebieg tej rzeki, że opowiada, że przepływa przez różnego rodzaju miejscowości, meandruje różnego rodzaju ciekawe przełomy, omija Braniewo i wpływa sobie do Zalewu Wiślanego. To muszę państwu powiedzieć, że oczy mi stanęły słup, bo jak to, jakim cudem rzeka Pasłęka omija Braniewo?
8: Toż
9: to
8: jest. Ale ją przez okno widzimy.
9: No właśnie, toż to jest niemożliwe. Rzeka Pasłęka przepływa przez Braniewo. Zresztą nad rzeką Pasłęką w Braniewie był port, wewnętrzny port morski w Braniewie, który tam funkcjonował, co prawda niedługo, bo to był troszeczkę taki kłopot, to jak to jest z portami wewnętrznymi, że był niewielki, płytki. Port z kolei zewnętrzny znajdował się na ujściu tej rzeki. Tam towary, które były przewożone dużymi statkami, były rozładowywane na mniejsze i te statki dopływały do tego portu właściwego.
8: Także czasy to nie było miast hanzeatyckich.
9: Tak, dokładnie, hanzeatyckich, zresztą Braniewo też należało do tej słynnej Hanzy, handlowało z Hanzą, także to było bardzo zresztą znamienite połączenie Braniewa z tą ówczesną Hanzą.
8: A wracając do współczesności i współczesnego oblicza rzeki Pasłęki, to bardzo ciekawa rzeka, która nie tylko, że wije się przez warmińskie krajobrazy, przez te warmińskie pola, ale i trochę ciekawostek o niej można wyciągnąć, chociażby to, że ma kilka elementów elektrowni, to, że bytują w jej okolicach bobry i to, że ma kilka czy kilkanaście jezior.
9: Właśnie, rzeka Pasłęka, tak, faktycznie użytkowana jest gospodarczo, jeżeli chodzi o elektrownie wodne, bo elektrowni wodnych nad rzeką Pasłęką jest 4, począwszy od jej źródeł, to elektrownia Kasztanowo, potem Kormoran, elektrownia nad jeziorem Pierzchalskim i elektrownia Braniewska. To są te 4 podstawowe elektrownie, chociaż były różnego rodzaju próby posadowienia jeszcze 2 elektrowni w okolicach miejscowości Stygajny, czyli Jazu Raciszewo. To były takie pomysły z 2004 roku senatora Manikuta. Potem w 2022 roku jeden z prelegentów, który napisał pracę magisterską, pan Samiła, proponował też 2 lokalizacje. To nie poskutkowało realizacją tych elektrowni, także mamy tylko i wyłącznie te 4 elektrownie. Bobry, tak, bobry funkcjonują nad rzeką Pasłęką i to na całej długości. Musicie państwo wiedzieć, że rezerwat, te całe siedlisko Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce, znajduje się od samych źródeł, czyli w okolicach miejscowości Gryźliny, aż do granic Braniewa. Nawet troszeczkę zahacza granicę Braniewa i to jest cała potężna długość. Jeszcze w 70-tych latach teren obszaru rezerwatu wynosił niewiele ponad 4000 hektarów. Obecnie po tych zmianach w 2022 roku wynosi ponad 8000 hektarów. Bardzo dokładnie to oznaczono, wytyczono takie punkty graniczne. Tych punktów, które są wyznacznikiem tych terenów rezerwatu, jest ponad 11 tysięcy. To jest bardzo dużo. Także to jest bardzo dokładnie oznaczone. Oczywiście po rzece Pasłęce w zasadzie nie możemy się poruszać, ale tu i ówdzie kajakarze gdzieś tam pomykają. Muszą tylko poprosić o zezwolenie od władzy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Takie zezwolenia można uzyskać. Nawet do 4-8 spływów w sezonie można się spławiać. Najczęściej to od mostu w Łozach aż do praktycznie Braniewa.
8: Jeszcze o jeziora się pytałam.
9: Jeziora, tak właśnie. Zapomniałem jeziora. Myślałem, co to jeszcze miało być jeziora. Tak, na terenie całego akwenu tego cieku rzeki Pasłęki mamy 6 jezior. Począwszy od jej źródeł, czyli no jedno z pierwszych jezior to jezioro Pasłęk, potem mamy jezioro Wymój, następnie jezioro Sarąg i Łęguty, jezioro Isąg i te największe jezioro o powierzchni prawie 240 hektarów, jezioro Pierzchalskie. Co prawda to jest jezioro sztuczne, które zostało utworzone mniej więcej w 1916 roku, ale większe jezioro jeszcze jest jezioro Isąg, bo te ma ponad 377 hektarów. Także to są te wszystkie jeziora, które znajdują się na całym przebiegu tego cieku Pasłęki. Co prawda tam przy tych źródłach rzeki Pasłęki, Pasłęka przepływa przez jezioro Pasłęckie i niektórzy mówią, że wypływ rzeki Pasłęki zaczyna się z jezioro Miodówka, ale to nie, to odpada. Ten temat to jest niemożliwe, bo to nie jest to połączenie. Tylko te na samym dole malutkie jeziorko, 8,5 hektara, jezioro Pasłęckie.
8: W takim razie znamy już trochę ciekawostek na temat rzeki Pasłęki, trochę o tej rzece wiemy, a teraz chciałam się zapytać, jak pan tą rzekę postrzega i czy by ją polecał jako atrakcję turystyczną? Pan jako przewodnik, jako szef oddziału PTTK w Elblągu.
9: Niewątpliwie to jest naprawdę bardzo duża atrakcja turystyczna, chociażby z racji tego, że strefa ochronna, strefa jako rezerwat przyrody, różne aspekty mamy ochrony przyrody, począwszy od jakichś terenów ekologicznych, rezerwaty, parki narodowe. Tu mamy akurat do czynienia z rezerwatem przyrody, czyli rezerwat bobrów. Wiem, rozumiem, że nie wszyscy lubią bobry, bo bobry są teraz wielkimi szkodnikami, źle są postrzegane, no ale tak czy inaczej bardzo fajne zwierzątko i to my jesteśmy u nich, a nie one u nas.
8: I warto zobaczyć to, co bobry robią, bo jest to ciekawe, sama widziałam.
9: Tak, dokładnie, żeremia bobrowe, tamy, ale też rzeka Pasłęka jest z innego powodu ciekawa, ponieważ wzdłuż rzeki Pasłęki, co prawda to nie na całym długim odcinku, ale przebiega szlak kopernikowski, pierwszy szlak kopernikowski, który oddział ziemi elbląskiej PTTK oznakował i jeszcze oznakowuje, tam jakieś drobne korekty musimy doprowadzić do porządku. Tak czy inaczej, bardzo klimatyczny, ciekawy teren, gdzie się przechodzi takim bardzo stromym zboczem. Po lewej stronie mamy zagłębienie rzeki Pasłęki, ten przełom, który tam płynie w kierunku Pierzchał. Naprawdę piękne, piękne tereny. No i tym bardziej, że to jest też związane ściśle z dawnymi fortyfikacjami Trójkąta Lidzbarskiego, które tam zachowały się do czasów dzisiejszych. Nad samym jeziorem Pierzchalskim mamy około 22 bunkry, a na całej długości rzeki Pasłęki, tym, którym na nas interesuje, czyli od ujścia rzeki Wałszy aż do końca rzeki Pasłęki za jeziorem Pierzchalskim, oczywiście mówimy nie do samego końca, to jest ponad 96 bunkrów, które zostały zachowane w różnym stanie, bo to są bunkry najczęściej wysadzone podczas II wojny światowej, końcówki przez samych Niemców, potem przez Rosjan, ale także też i przez Wojsko Polskie po II wojnie światowej. Także niewielka ilość tych całych bunkrów się zachowała.
8: I jest co zwiedzać.
9: Jest coś zwiedzać i ci, którzy się interesują przyrodą, militariami, czy różnymi innymi aspektami, historią, czy nawet stricte tylko samym uwielbieniem krajobrazu, to znajdą wszystko.
8: Także zapraszamy nad rzekę Pasłękę, zapraszamy do Braniewa, przez które ta rzeka przepływa i zapraszamy do kolejnych spotkań z ciekawostkami na temat historii regionu w Radiu SK.
9: Tak jest, zapraszamy serdecznie, ja naprawdę gorąco zapraszam, żeby się interesować nie tylko rzeką Pasłęką, nie tylko historią, ale w ogóle całą okolicą Braniewa, powiatu branieckiego, bo tu naprawdę możemy znaleźć tyle ciekawych informacji, tyle miejsc do odwiedzenia, także to jest temat na wiele, wiele, wiele dni.
8: A zapraszał i tak pięknie o Pasłęce opowiadał szef oddziału PTTK w Elblągu Leszek Marcinkowski. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
7: SK Braniewo.
0: Elbląskie szczypiornistki, zawodniczki klubu Start Elbląg, Energa Start Elbląg, rozpoczynają nowy sezon. Pierwszy mecz z niebyle kim, ponieważ z mistrzem Polski zagrają z Zagłębiem Lubin, który no, jest chyba najlepszą drużyną w tej chwili w naszej Superlidze. W studiu jest dzisiaj kapitan naszych elbląskich szczypiornistek Klaudia Grabińska i Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, jak nastroje przed tym nowym sezonem?
1: No, na pewno bojowe. Lubimy grać zawsze z mocniejszymi, więc pierwszy sprawdzian z mistrzem Polski to na pewno duże wyzwanie dla nas. Bardzo chciałbyśmy zaprosić wszystkich sympatyków, kibiców oraz nowe osoby do tego, żeby obejrzeć to spotkanie. Będzie na pewno wiele atrakcji, jak i wiele emocji na boisku.
0: Ten okres przed startem sezonu to dla Was był dobry okres, bo wygraliście kilka turniejów. Te mecze generalnie wyglądały nie najgorzej.
6: Tak, na pewno testowałyśmy wiele rozwiązań, zarówno w obronie, jak i w ataku. To był okres, w którym miałyśmy się przygotować do sezonu, w którym miałyśmy sprawdzić nowe ustawienia. Myślę, że był to bardzo owocny okres i mamy wszystkie nadzieje, że przyniesie nam dużo pozytywów w nadchodzącym sezonie.
0: Ten zespół, który w tym sezonie zobaczymy na boiskach, to taki zespół trochę odnowiony, bo tam sporo zmian było w stosunku do tego, co było wcześniej, w poprzednim sezonie.
1: Tak, odeszło 5 zawodniczek, powitaliśmy 3 nowe twarze. Gdzieś ten trzon składu pozostał jednak ten sam, ale myślę, że będzie to na pewno nowy zespół. Chcemy pokazać się z innej strony, nowy sezon, czysta karta, jak to się mówi. Chcemy na pewno pokazać zespół waleczny, który nie odpuszcza, szczególnie na swoim terytorium, więc tym bardziej zachęcamy, żeby przyjść zobaczyć to widowisko.
0: Pierwsze 2 mecze będą u nas w Elblągu. Pierwszy z mistrzem Polski. Jest strach, jest obawa, czy raczej takie bojowe nastroje?
6: Nie, myślę, że naszym największym celem w tym sezonie to właśnie podejście do każdego meczu w jak najbardziej bojowym nastroju. Nie obawiamy się absolutnie żadnego przeciwnika, to jest nasz parkiet, więc my tutaj ustalamy reguły.
0: Nasz parkiet, więc też na nasi kibice. Zapraszacie oczywiście wszystkich fanów Szczypiorniaka na boisko przy Gnuwalskiej.
1: Oczywiście, że tak. Szczególnie ten mecz inauguracyjny to będzie piękne widowisko, dużo atrakcji. Myślę, że warto przyjść i spędzić z nami ten wieczór.
0: 4 września, godzina 18, hala przy Grunwaldzkiej. A kolejny mecz to mecz także u nas przed własną publicznością. Zmierzycie się z kim?
6: Tak, 8 września zagramy kolejne domowe spotkanie z Gnieznem o godzinie 20:15. Będzie to mecz telewizyjny, transmitowany na kanale Polsatu Sport, więc na pewno fajnie zobaczyć takie widowisko na własne oczy, przeżyć to, te wszystkie emocje na hali i odczuć je na własnej skórze.
0: Dziewczyny z elbląskiego zespołu Energa Start Elbląg będą walczyły już 4 września z póki co mistrzem Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Mecz startuje o 18 w hali przy Grunwaldzkiej, a w studiu SK gościli kapitan elbląskiej drużyny Klaudia Grabińska, Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, powodzenia. Widzimy się na meczu. Dzięki.
1: Dziękuję serdecznie.
6: Dziękujemy.
3: SK Braniewo.
8: Dzień dobry, dziś w Radiu SK sprawy z natury tych poważnych. Pod koniec sierpnia w Braniewie, tak jak i w całej Polsce, odbył się krajowy trening reagowania. To warsztaty, które mają nauczyć mieszkańców reagowania na sytuacje zagrożenia. Spotkanie w Braniewie zorganizowały władze samorządowe wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją i właśnie w tej chwili porozmawiamy z przedstawicielami tych instytucji, które wymieniłam. A przy naszym mikrofonie burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Braniewie, starszy brygadier Ireneusz Ścibiorek.
11: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry mieszkańcy.
8: I podinspektor Krzysztof Stodulski, Komenda Powiatowa Policji w Braniewie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, miło mi, witam wszystkich mieszkańców Braniewa.
8: Spotkanie, o którym wspomniałam na początku, odbyło się pod hasłem "Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy", bo tak naprawdę trzeba wiedzieć, jak się zachować w razie czego, prawda?
10: Pani redaktor, ale żeby wiedzieć, to trzeba chcieć tą wiedzę posiąść i te warsztaty dzisiejsze, ta Akademia Bezpieczeństwa właśnie ma taki cel, żeby docierać do świadomości, żeby tą świadomość mieszkańców otwierać i przekazywać informacje, ale też kreować nawyki, żeby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować, jak zachowywać i jak reagować w sytuacjach nadzwyczajnych, w sytuacjach nieprzewidzianych, ale również dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy obciążeni natłokiem informacji. Informacji medialnych, facebookowych, no różne źródła.
8: Fake newsów.
10: Różne źródła i kanały. Dzisiaj też ważne jest, żebyśmy potrafili te informacje weryfikować, żebyśmy potrafili tą prawdę oddzielić od tego, co niesie taką nieprawdziwą informację, zagrożenie czy podkręcenie atmosfery i budowanie napięcia.
8: Zatem przeanalizujmy od początku. Najpierw na co tak naprawdę się szykujemy? Na jakie zagrożenie?
10: Nie możemy się oszukiwać, że żyjemy w dobie konfliktów militarnych i to cały świat tymi konfliktami jest objęty. Najbliżej nas taki konflikt zbrojny trwa w Ukrainie i patrząc na doświadczenia naszych sąsiadów w Ukrainie, próbujemy budować narrację i taki front bezpieczeństwa, który pozwoli na zniwelowanie zagrożeń oraz minimalizowanie skutków tego zagrożenia.
8: Zagrożenie zewnętrzne to jedno i oby do niego nie doszło, ale również są zagrożenia wewnętrzne, które nas dotykają, bo mówimy tutaj chociażby o anomaliach pogodowych, które tegoroczne wakacje także nie oszczędziły Braniewa.
11: Akcja, reakcja, a więc ten krajowy trening reagowania, który odbył się 29 sierpnia w sobotę. Pogoda splatała nam figla, ale pogoda nie przestraszyła organizatorów, a pragnę nadmienić, że organizatorami tego wydarzenia byli Urząd Miasta Braniewa w osobie pana burmistrza Tomasza Sielickiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Powiatowa Policji również w Braniewie. Akcja, reakcja, a więc edukujemy, rozmawiamy, przypominamy. Mamy nadzieję, że dotrzemy z tym naszym przekazem dobrych wiadomości, dobrych zasad zachowania się nie tylko w kryzysie tym militarnym, o których wspominał mój przedmówca, pan burmistrz miasta Braniewa, ale również my jako mundurowi na niwie tych zagrożeń środowiskowych, anomalii pogodowych, które pani redaktor wymieniła, no musimy też być przygotowani i musimy przygotowywać również mieszkańców. Nie narzekamy, tylko działamy. Śledzimy komunikaty prasowe związane z anomaliami pogodowymi. To wszystko, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, ułatwi nam zachowanie się, a przede wszystkim przygotuje nas na ewentualne niekorzystne zjawiska pogodowe. To prawda, w roku bieżącym już dwukrotnie doświadczyliśmy pokazu siły natury, która ta siła dała się odczuć przede wszystkim i w głównej mierze na terenie właśnie naszego miasta Braniewa. Również powiat braniewski te skutki tych anomalii pogodowych, tej natury i jej zachowania zbierał żniwo poprzez bardzo dużą ilość interwencji, a więc jest to kolejna rzecz i element, te nasze anomalie pogodowe, abyśmy byli, drodzy państwo, drodzy mieszkańcy, przygotowani. Nie tylko zagrożenia militarne, ale również zagrożenia wynikające z zachowania się natury. To wszystko ewoluuje, to wszystko się zmienia i cyklicznie pojawia się. Lipiec był pracowity dla braniewskich strażaków, dla braniewskich służb, sierpień również pracowity i tutaj wspólnie z innymi służbami mundurowymi, ale przede wszystkim w oparciu i wsparciu władz samorządu miasta Braniewa, powiatu braniewskiego pracujemy i usuwamy tak, aby każda taka anomalia pogodowa, jej skutki zostały w jak najkrótszym czasie usunięte, zlikwidowane po to, żeby mieszkańcy mogli normalnie funkcjonować, nie musieli się bać, ale przede wszystkim, żeby ułatwić dalsze funkcjonowanie w przestrzeni bezpieczeństwa.
8: W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia to właśnie służby, straż pożarna i policja. Jesteście na tym styku zdarzenia i mieszkańców. Zatem zapytajmy policjanta, jakiego typu sygnały ostrzegawcze mogą się pojawić i jakiej reakcji byście oczekiwali od mieszkańców Braniewa?
12: To przede wszystkim ogłoszenia dźwiękowe, alarmy, syreny. Zresztą w tle chyba słychać nawet, wyje teraz syrena. I tu najważniejsze, wszyscy powinniśmy wiedzieć, jakie alarmy, jakie te syreny są, jak długo trwają, jak często się powtarzają. Każdy o tym powinien wiedzieć, żeby odpowiednio zareagować. Są przygotowane super świetne broszury przez Urząd Miasta. Dużo się Państwo dowiedzą. Każdy taką broszurkę będzie mógł otrzymać. Jest ona naprawdę treściwa i każdy dużo się z niej dowie.
8: A tym, którzy na dzisiejszym spotkaniu nie byli, to może taka krótka podpowiedź.
11: Krótka podpowiedź, mianowicie inicjatywa burmistrza miasta Braniewa, pana Tomasza Sielickiego, nas jako mundurowych, to to, że będziemy do Państwa i tak docierać i będziemy u Państwa się pojawiać, nie tylko na płaszczyźnie pukania do mieszkań, ale bardziej na tej płaszczyźnie życia codziennego.
13: Można wykluczyć, prawda, panie komendancie?
11: Mamy doskonałe ulotki, o których mówi pan komendant powiatowy policji, to co przygotowało miasto Braniewo. Bardzo prosta forma i treść tych ulotek. My jako służby i samorząd miasta Braniewa będziemy edukować, ale ja celowo chciałem jeszcze uzupełnić wypowiedź moich wyjątkowych przedmówców. Mianowicie trzeba o tym powiedzieć głośno i trzeba się tym chwalić, droga pani redaktor, drodzy państwo. Miasto Braniewo, gmina Braniewo, powiat branieński, inwestujemy w ochronę ludności. Inwestujemy w ochronę ludności nie tylko poprzez ten wyjątkowy sprzęt, który stoi na zewnątrz, mam tu na myśli ładowarki, pojazdy specjalne, sprzęt oświetleniowy, agregaty prądotwórcze, pojemniki i zbiorniki na wodę pitną, ale przede wszystkim, drodzy państwo, to co nas jako strażaków, a więc pragmatyków służby interesuje, miasto, samorządy zainwestowały, te trzy samorządy wymienione przeze mnie zainwestowały w rozwój systemu ostrzegania, alarmowania ludności, a więc pojawiają się już na płaszczyźnie miasta Braniewa i gminy Braniewo montaże nowoczesnych syren elektronicznych, które będą służyły temu, aby mieszkańców informować, alarmować, ale też, żeby to, co powiedział pan komendant, nie wprowadzać dezinformacji. Te sygnały alarmowe, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promuje, przypomina i edukuje, to są bardzo proste sygnały i z wykorzystaniem tych nowoczesnych technik, poprzez nowoczesne systemy nagłośnieniowe, te elektroniczne syreny alarmowe, będziemy mogli te sygnały, drodzy państwo, włączać oraz będziemy mogli również przekazywać komunikaty tekstowe. Zatem idziemy wspólnie z samorządami lokalnymi w rozwój informacji po to, aby mieszkańcy byli bezpieczni, żeby nie musieli się obawiać, a dźwięk syreny, żeby nie nakręcał atmosfery zagrożenia. Ta syrena niejednokrotnie jest słyszalna na terenie miasta Braniewa, ale to najczęściej i z reguły we wszystkich przypadkach jest ona włączana, po pierwsze w przypadku alarmowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie do działań, bo to jest jedna z form alarmowania, a po drugie wtedy, kiedy mamy treningi. I najbliższy trening, drodzy państwo, właśnie 1 września będziemy wspólnie z samorządami realizować. A więc idziemy do przodu, edukujemy się, rozwijamy, a dzięki zaangażowaniu samorządów również inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców.
8: Jak słyszeliśmy, samorząd zadbał o to, żeby powstały ulotki, żeby każdy mógł się dowiedzieć, jak należy postępować.
13: Tak, przygotowaliśmy te ulotki w takiej prostej formule, bardzo prostej, żeby ten przekaz był czytelny i odbiór zrozumiały i tak jak tutaj pan komendant wcześniej mówił, będziemy starali się docierać z tą informacją, z ulotkami do wszystkich mieszkańców naszego Braniewa. Natomiast, szanowna pani redaktor, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pani redaktor widzi, natomiast radiosłuchacze słyszą, że dzisiejsi rozmówcy reprezentują różne formacje. Pan starszy brygadier Ireneusz Ścibioryk, powiatowy komendant Państwowej Straży Pożarnej, pan podinspektor Krzysztof Sodulski, zastępca komendanta powiatowego Policji w Braniewie, no i ja reprezentuję samorząd. Każdy z nas reprezentuje inną instytucję, natomiast w przypadku obrony cywilnej i ochrony ludności, to oprócz sprzętu potrzebni są ludzie. Ludzie do obsługi sprzętu, ale również ludzie, którzy o to bezpieczeństwo zadbają. I my w Braniewie od wielu lat wspólnie ze służbami troszczymy się i dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, tworząc jeden kolektywny zespół bezpieczeństwa.
8: Po tym, co usłyszałam, już czujemy się bezpieczniej, ale na zakończenie, panowie, w związku z tym, że rozmawiamy o tej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, to ja bym poprosiła, żeby każdy przekazał informację na temat konkretnego alarmu. Panie burmistrzu, zaczynamy. Ogłoszenie alarmu.
13: Pierwsza forma to jest sygnał dźwiękowy, sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Jest to sygnał informujący o ogłoszeniu alarmu. Kolejna forma to jest komunikat słowny. Jest to trzykrotne przytoczenie słowa uwaga, uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, jak również różnego rodzaju znaki możemy dostrzec, ale znak wizualny, który ogłasza alarm, jest to trójkąt w kolorze żółtym.
8: A te sygnały oczywiście będziemy mogli usłyszeć ewentualnie z jakichś megafonów.
13: Tak, te sygnały dzisiaj podczas Akademii będą prezentowane, natomiast jeszcze chciałbym tylko poinformować mieszkańców i wzmocnić czujność mieszkańców. Jak komendant mówi, na pewno będziemy sprawdzali dyspozycyjność naszych mieszkańców i odwiedzali, dostarczając te ulotki. To będzie taka nasza miła niespodzianka.
11: My również, drodzy Państwo, podczas tego spotkania, podczas tej Akademii promowaliśmy kolejny element wpływający na bezpieczeństwo, a więc plecaki ewakuacyjne. Mówimy o plecakach ewakuacyjnych, to jest takie słowo klucz. Dziś tak naprawdę te plecaki mogą zostać zastąpione torbami, w których będziemy mieli jako mieszkańcy te rzeczy najbardziej przydatne. Bo proszę pamiętać, że każda przerwa w dopływie energii elektrycznej, dopływie prądu do naszych gospodarstw domowych, to będzie powodowało pewien dyskomfort, dezinformację, bo nie będziemy wiedzieli, co się dzieje, co może być skutkiem, co jest przyczyną, że nie dopływa do nas ta energia elektryczna. A więc, drodzy Państwo, naładujmy swoje latareczki, przygotujmy sobie jakieś picie, bądźmy przygotowani na to, aby mieć jakieś radyjko podręczne, abyśmy mogli cokolwiek usłyszeć, jeżeli chodzi o zagrożenie. Śledźcie Państwo nasze komunikatory społecznościowe, bo bardzo często tam też przemycamy w dobrym tego słowa znaczeniu informacje pogodowe. Oby one się, drodzy Państwo, nigdy nie sprawdzały, albo sprawdzały z mniejszym nasileniem, ale...
13: Jak najmniej nas doświadczały, Panie Komendancie.
11: Nas doświadczały, bo staramy się właśnie dbać o bezpieczeństwo. To, co wydarzyło się na Sierpniowej Akademii Bezpieczeństwa, to jest jeden z kolejnych kroków, które wspólnie realizujemy. Wiecie Państwo doskonale, że inwestujemy w różne kampanie społeczne, które podnoszą bezpieczeństwo Was jako mieszkańców, jako obywateli tego miasta, tego powiatu, i chcielibyśmy tylko mieć prośbę, abyście Państwo to potrafili docenić, bo naprawdę to, co robimy, robimy dla Was, na rzecz Waszego bezpieczeństwa, żebyście czuli się bezpiecznie, byli uśmiechnięci i zawsze mogli na nas liczyć, zarówno na samorząd, jak i na służby mundurowe. Dobrego dnia.
8: A my na zakończenie jeszcze poprosimy o odwołanie komunikatu.
12: Oczywiście. Informacje na temat tego. Oczywiście odwołanie alarmu jest bardzo ważne, ale ja bym chciał jeszcze dodać do moich przedmówców jedno zdanie. Te sygnały alarmowe to nie są po to, żeby Państwa przestraszyć, ale po to, żeby ostrzec. Pamiętacie Państwo? A żeby wiedzieć, jak się zachować, to potrzebna jest edukacja, potrzebny jest trening, taki jaki właśnie dzisiaj. Dlatego odwołanie alarmu wiąże się z sygnałem akustycznym, ciągłym, dźwiękowym, który trwa 3 minuty, lub słownym, powtarzanym komunikatem: uwaga, uwaga, uwaga, odwołuję alarm dla.
8: I tą informacją ważną kończymy naszą rozmowę. Pamiętajcie Państwo, bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję bardzo. Zachęcamy mieszkańców do czynnego udziału w tego typu przedsięwzięciach, takiego aktywnego udziału.
8: Dziękuję.
11: Odwołujemy alarm i zapraszamy Państwa do edukacji.
7: Radio SK Branjevo. Цим живе місто.
14: У студії Марта Радіо, і це випуск новин з Бранєва. У Пінінжно відбулися українські жниварські обжинки «Свято врожаю». Урочистості розпочалися літургією в місцевій греко-католицькій церкві, яку очолив єпископ Аркадіуш Трохановський. У заході взяли участь представники влади, українських організацій та органів місцевого самоврядування. Не обійшлося без традиційної передачі хліба, випеченого з цьогорічного зерна. А згодом відбулися концерти, виставки, дискусії та розваги для дітей. Захід став нагодою подякувати фермерам за їхню працю та зберігати українські традиції. До Бранєва прибули 28 нових танків К-2 «Чорна пантера». Військові наголошують, що це значний технологічний крок уперед у порівнянні з танками ПТ-91 «Тверди», які використовувалися раніше. Нові машини, зокрема, оснащені системами попередження про атаки дронів, а екіпажі називають їх «мерседесами» серед танків. І продовжуючи військову тематику, зміна командира 9-ї Бранєвської бронекавалерійської бригади. Після 2 років генерал бригади Роман Брудло передав свої обов'язки полковнику Адаму Конюку. Натомість Брудло стане начальником управління та заступником інспектора сухопутних військ у генеральному командуванні видів Збройних сил Польщі. Витік газу підняв на ноги бранівських пожежників. Минулого тижня в одній з квартир стався витік газу через негерметичний редуктор газового балона. На місце прибули пожежники державної та військової пожежних служб у Браніві, які убезпечили місце події. У Ліповині вже є пристрій, який може врятувати життя. У центрі населеного пункту встановили автоматичний зовнішній дефібрилятор АЕД, який можна використати у разі раптової зупинки серця. Мешканці також мали можливість попрактикуватися в наданні першої допомоги. Ще один такий пристрій незабаром встановлять у Железній Курі. Триває відлік останніх днів і годин до Бранівського забігу Гозіуша. Його 11-та едиція відбудеться цієї неділі, 6 вересня. Організатори підготували три дистанції, залежно від віку та фізичної підготовки учасників. 5 і 2,5 кілометра, а також малий Гозіуш для дітей. Забіг проходитиме вулицями Бранєва. Реєстрація на сайті Time for S. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує долучитися до загальнопольської акції «Національне читання 2026». Цього року по всій Польщі читатимуть дзяди Адама Міцкевича.
15: Цього року запрошуємо наших читачів
14: до спільного читання великих творів національної
15: літератури народовий.
14: Каже директорка Бранівської бібліотеки Ельжбєта Якубовська, яка запрошує усіх охочих активно долучитися до акції. Цьогорічне національне читання відбудеться у суботу, 5 вересня, у читальній залі для дорослих. З 11 до 13:00.
7: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
14: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Небезпечне втручання служби в Олецьку. Чоловік забарикодувався у підвалі, погрожував мешканцям і поліцейським, а також погрожував підірвати будівлю. Агресивного чоловіка допоміг знешкодити командир зміни олецьких пожежників. Він направив у його бік струмінь води, що дозволило поліціянтам безпечно затримати чоловіка. Перед цим чоловік розпилив у підвалі газ. Бранівські пожежники поспішили на допомогу собаці. У неділю на вулиці Лонковій тварина впала в канаву і не могла вибратися. Пес був переохолоджений і наляканий, але пожежники з рятувально-пожежного підрозділу швидко витягли його та врятували. У Бранєві відбудуться сімейні змагання з риболовлі. Асоціація «Рибальська локальна група Віслинська Затока» запрошує дітей разом із опікунами на змагання біля ставка на вулиці Длугій. Захід відбудеться 12 вересня о 8:30, а реєстрація проходитиме на місці з 8:00. Учасники повинні мати власну будку та садок для риби. На найкращих учасників чекають цінні призи. У Браніві вже можна подавати заявки на шкільну стипендію. Документи разом із додатками потрібно подати до 15 вересня у міському центрі соціальної допомоги у Браніві у кабінеті номер 7 з 7:30 до 15:00. На стипендію можуть претендувати сім'ї, в яких дохід не перевищує 823 злотих нетто на одну особу. У Фрумборку відбудуться заходи у межах Європейських днів культурної спадщини. Цьогорічні зустрічі будуть присвячені культурній спадщині Вармінського регіону, яка перебуває під загрозою. 19 вересня у шпиталі Святого Духа можна буде послухати про історію кахельних печей і давніх фрумборських кладовищ, а також про карти зоряного неба Яна Гевелія. А увечері в астрономічному парку заплановані спостереження за місяцем за допомогою 4-метрової копії телескопа гданського астронома. Вхід на заходи безкоштовний. І нагадаємо, у Фрумборку археологи продовжують пошуки місць поховання у місцевому кафедральному соборі. Науковці досліджують криптоканоніків, намагаючись знайти останки єпископа Лукаша Вацинрода, дядька Миколая Коперника та інших єпископів 16 століття. Під час попередніх досліджень тут виявили унікальну колекцію літургійного одягу, а також чаші, виготовлені з дерева, шкіри та паперу. Є дозвіл на розширення дороги С-16 на ділянці Ольштин-Схід-Барчево. Ділянку завдовжки 11,4 кілометра розширять до стандарту швидкісної автомагістралі. Тут з'явиться друга проїзна частина та три дорожні розв'язки – Буйтово, Ленгайни та Барчево. Вартість інвестицій становить понад 507 мільйонів злотих. А завершити роботи планують у третьому кварталі 2028 року.
7: СК Бранєво Ньюс.
16: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK bardzo słodki temat. A dlaczego słodki? Bo rozmawiać będziemy o pierwszych braniewskich obchodach Dnia Pszczelarza. Takie obchody odbędą się 12 września, a organizuje te obchody rejonowe koło pszczelarzy w Braniewie, a my w tej chwili porozmawiamy o szczegółach z prezesem koła Adamem Gnatkiem, pszczelarzem oczywiście. Dzień dobry.
17: Witam uprzejmie, witam panią, witam słuchaczy Radio SK.
16: Sezon pszczelarski już się zakończył?
17: Nie do końca. W moim przypadku nie mogę powiedzieć jak inni pszczelarze. Ja mam zrobione gdzieś w 70% zakończone. Jeszcze mam tylko raz zrobić przegląd, ewentualnie dokarmić, odymić. Ale tak mniej więcej kończymy pracę do 15 września.
16: Czyli możecie już świętować?
17: Tak, oczywiście.
16: A jaki był ten sezon? Ile miodu było? Pszczoły nadążały? Było dużo tych pszczół?
17: No w porównaniu z latami ubiegłymi można powiedzieć, że tego miodu było mniej, a to było spowodowane pogodą. Dużo było deszczu, słońca było mało, lipa mało nektarowała, bo potrzeba tej wilgoci, tego słońca, żeby tego miodu te pszczółki mogły przynieść. I tak generalnie mniej na pewno było niż w stosunku do lat ubiegłych. Chociaż rzepak był, można powiedzieć, na tej samym poziomie. Wielokwiat tak w 50%, no i tak jak mówiłem, lipy było mniej.
16: Ale miodu nie zabraknie.
17: No na pewno nie zabraknie.
16: To dobrze, bo wiadomo, że taki miód, zwłaszcza od pszczelarza, to bardzo zdrowa mikstura.
17: No oczywiście i tutaj już jest, można powiedzieć, taka tendencja, że ludzie się przekonali do tego prosto pozyskiwanego miodu z własnych naszych pasiek, aniżeli tego miodu, który zalega w supermarketach. I tutaj taka moja prośba, żeby nie kupować tych miodów sprowadzanych z Ukrainy czy przez Ukrainę, argentyńskiego.
16: To tak naprawdę nie wiadomo, co to jest.
17: Tak, to jest miód. No jak można miód być przykładowo rzepakowy teraz w tym okresie lejącym? No to już od razu podpada.
16: To wiedzą specjaliści tacy jak pan.
17: Tak, oczywiście. No wiadomo, że społeczeństwo patrzy też i na cenę. Ale zwracam uwagę, że tutaj cena, lepiej dołożyć troszeczkę i kupić ten miód bezpośrednio od pszczelarza z pasieki, aniżeli ten w tych supermarketach.
16: I wspierać lokalnych wytwórców, producentów i oczywiście pszczelarzy. A pszczelarzy będzie można zobaczyć, porozmawiać z nimi i oczywiście kupić miody właśnie podczas pierwszych braniewskich obchodów Dnia Pszczelarza. Dlaczego zdecydował się pan na organizację tego typu wydarzenia?
17: Po pierwsze, to jest związane z poświęceniem sztandaru. Nie mieliśmy sztandaru. W tej chwili sztandar już mamy. Został zaprojektowany i uszyty przez siostry karmelitanki w Elblągu. Ten sztandar w tej chwili przechowuję w domu i będzie ku temu okazja właśnie 12 września o godzinie 11 w Bazylice Mniejszej tutaj w Braniewie. Odbędzie się poświęcenie sztandaru.
16: Ładny jest.
17: No według mnie, tutaj byliśmy z prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego z pokazaniem tego sztandaru u pana burmistrza, no wszystkim się podoba.
16: Pszczoła na nim jest?
17: To znaczy jest, z jednej strony jest herb miasta Braniewa, a z drugiej strony jest matka Maria Królowa Pszczół. Są tam małe pszczółki, jest plaster miodu, także myślę, że ładny.
16: Warto ten sztandar zobaczyć i to jeden powód, dla którego się spotykacie, ale są jeszcze inne powody.
17: No tak, bo zaprosiliśmy pszczelarzy i koła, które są w naszym oddziale w olsztyńskim. Na dzień dzisiejszy mam zagwarantowane przyjazd 8 sztandarów. Ponadto będą też takie w formie przed katedrą jarmark, na którym będzie można zakupić i produkty pszczele, ale nie tylko, bo będą stoiska z kulinarniami, z rękodziełem. Mam potwierdzenie przyjazdu pana Badeńskiego, to jest prezesa Regionalnego Koła Pszczelarzy w Elblągu. Przyjeżdża ze swoim sprzętem z karczowisk, który jest potentatem sprzętu na całą Polskę. Także warto przyjechać, warto zobaczyć, powymieniać swoje poglądy z innymi pszczelarzami. Na pewno będzie ku temu okazja i serdecznie z tego powodu wszystkich zapraszam.
16: Nas bardzo ciekawi ten jarmark, bo tam miodów będzie dostatek.
17: Znaczy mam zagwarantowane też, że będą stoiska i z miodem, tak jak wspomniałem, z rękodziełem, z kulinariami, ze sprzętem pszczelarskim. Także no będzie sporo.
16: Zatem świętujecie 12 września od 11, najpierw uroczysta msza święta, a później Akademia w Braniewskim Centrum Kultury, a jarmark cały czas, rozumiem, będzie trwał.
17: Jarmark już będzie można przyjść i oglądać stoiska od godziny 9 i tak jak pani wspomniała, później o 11 będzie msza święta, po mszy świętej będzie przemarsz pocztów sztandarowych do Braniewskiego Centrum Kultury i tam będą takie uroczystości, przemowy, wyróżnienia, nagrody, występ zespołu Warmia Braniewo i po tym wszystkim taki mały catering.
16: Panie Adamie, jest pan, tak jak wspomniałam, prezesem rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie i ważne wasze święto, sztandar, taki ważny symbol dla koła. Proszę powiedzieć kilka słów o was, jak długo działacie, ilu was w tym kole działa?
17: To znaczy w ogóle w Braniewie koło, rejonowe koło pszczelarskie to już od dawien dawna jego pierwszym takim prezesem to był tata świętej pamięci Kazimierza Gorsztyna. Liczyło te koło z tego co mi tak podpowiadano i później jak ja już byłem członkiem ponad 200 osób w najlepszym koło w takich latach. Później to było ponad 150. My działamy jako nasze rejonowe koło pszczelarzy już pod oddział Olsztyn od 2018 roku, czyli 8 lat. Prezesem pierwszym był Kazimierz Gursztyn, później była koleżanka Monika Baranowska i od 2 lat jestem ja prezesem. Zaczynaliśmy od 28 osób, w tej chwili mamy 53, no jedna najstarsza pszczelarka zmarła, ale to jest sędziwy wiek, 98. No i w ubiegłym miesiącu złożył taką rezygnację jeden z moich członków ze względów zdrowotnych i mamy 53 członków.
16: Ale to też duże środowisko.
17: No tak, działamy, swoje pasieki mamy na terenie całego powiatu. Miasto i gmina Braniewo, miasto i gmina Frombork, gmina Lelkowo, gmina Płoskinia. Ale muszę powiedzieć, że też mamy kilku pszczelarzy z Polski. Mam jednego pszczelarza z Rembertowa, spod Warszawy. Mam jednego pszczelarza z Wróblewa, powiat Mława. Jednego mam pszczelarza, który należy do powiatu lidzbarskiego. I tutaj jeszcze graniczącego z naszym powiatem, z powiatu elbląskiego.
16: No proszę bardzo, to z okazji tego waszego święta już teraz życzę wam rozwoju i tego, oby pszczoły cały czas były z nami, bo niestety ich też dotyka to, co i nas, czyli ta cywilizacja, która trochę te owady też niszczy, prawda?
17: No zgadza się, no my cały czas walczymy z tymi chorobami. No na szczęście nie ma tej największej tej choroby, która te pszczoły dotyczy, mam tu na myśli zgnilec amerykański. Był u nas, nie powiem, w 2015 roku, jak dobrze pamiętam. No ale jest waroza, z tą trzeba walczyć, mamy środki do tego. No i tutaj druga sprawa to brak chętnych do wstąpienia do naszego koła, brak młodych, a jest ku temu zapotrzebowanie. Każdy, kto by chciał, proszę bardzo, zachęcam.
16: Nauczycie, pomożecie?
17: Oczywiście, tym bardziej, że na pewno są młodzi, których rodzice, dziadkowie są pszczelarzami i tym osobom no, najłatwiej, aniżeli takiemu prostemu człowiekowi.
16: Ale nie jest to chyba łatwy chleb.
17: No nie jest to łatwy chleb, no ale zachęcam.
16: Ale czego się nie robi dla miodu i dla pszczół?
17: Oczywiście.
16: Dziękuję bardzo. Adam Gnatek, prezes rejonowego koła pszczelarzy w Braniewie, zapraszał, a my się dołączamy do tych zaproszeń na pierwsze braniewskie obchody Dnia Pszczelarza, które odbędą się w sobotę 12 września 2026 roku w Braniewie.
17: Tak, ja z tej okazji zapraszam też i panią, zapraszam wszystkich mieszkańców, nie tylko Braniewa, powiatu, na właśnie tą uroczystość która się będzie, co pani wspomniała, 12 września 2026 roku.
3: Słuchacie magazynu.

0: chwili, bo one w tym momencie już są wspólnie na jednym wybiegu, zebry z żyrafami, od niedawna. No jest to bardzo ciekawe, bo można zaobserwować jakieś tam interakcje między tymi młodymi zebrami i młodą żyrafką, która się u nas urodziła w grudniu, więc gdzieś tam jakieś takie interakcje są między tymi maluchami. U zebr strategia jest taka, że młode początkowo po narodzinach przebywa z matką na takim lekkim uboczu od całej grupy, ale to jest bardzo krótki czas i później już po tych kilku dniach albo nawet szybciej łączy się z całym stadem samica i już wspólnie wszystkie zebry przebywają. Wiadomo, że w ogrodzie to wygląda trochę inaczej, w naturze trochę inaczej, no ale generalnie strategia jest taka, że najpierw matka z młodym przybywa sam na sam i dopiero później łączy się z całą grupą. Trochę inaczej jest u różnych gatunków kopytnych, no bo na przykład nasze jeleniowate pozostawiają młode gdzieś tam w wysokiej trawie na czas, ogólnie przez długi czas w ten sposób młode są przez matki chronione. Są kryptycznie ubarwione, więc matka zostawia takiego małego jelonka albo małą sarenkę gdzieś w wysokiej trawie i idzie się sama posilać i wraca do tego młodego, żeby później nakarmić. Dopiero po tam, no, tygodniu, a może nawet kilku tygodniach dopiero to młode zaczyna podążać już za matką i już wychodzi z tego ukrycia. No i taką samą strategię mają również antylopy. I tak samo jest również u oryksów szablorogich i u nas też się właśnie oryks szablorogi urodził i też można było na początku zaobserwować, kto oczywiście dobrze się wpatrzył, że w trawie coś leży. Wcale to nie było takie proste, ciężko było tego malucha wypatrzeć, potrafił pół dnia przeleżeć w jednym miejscu, matka tylko przychodziła nakarmić i szła dalej na swój czas żywienia się. Natomiast no teraz już ten maluch jest już większy, więc już podąża za matką, jest coraz bardziej aktywny, biega, także zupełnie różne strategie u różnych gatunków. Też to widać po antylopach, że szczególnie po oryksach, ten mały oryks jeszcze jest ubarwiony tak jasno-beżowo w naturalnym środowisku po to, żeby się ukryć w zaroślach, które właśnie są no takiego akurat koloru. Na naszym wybiegu jest zielona trawa, więc jest trochę inaczej, ale i tak się świetnie potrafiło to młode ukryć. Byliśmy przed chwilą przy zebrach. Jeżeli chodzi o zebry, to one jeszcze nie są zagrożone, ale niestety ta populacja ciągle maleje, więc jest jakieś tam zagrożenie pod gatunkiem, że pod tytułem jest to zagrożenie pod tytułem, że gdzieś tam w przyszłości ten gatunek, a nawet podgatunek tutaj konkretnie może mieć jakieś problemy. Natomiast jeżeli chodzi o oryksa szablorogiego, to już teraz wiemy, że jest zagrożony wyginięciem. I to wcale nie jest źle, że jest zagrożony wyginięciem, bo jeszcze niedawno był wymarły w naturalnym środowisku. Od początku lat 2000 oryksy były już sklasyfikowane jako gatunek wymarły w naturze. Niestety na skutek polowań, też troszeczkę przez jakieś tam problemy związane właśnie z fragmentacją tego środowiska. W tym momencie, dzięki projektowi reintrodukcji, czyli ponownego wypuszczania, gatunek ma się dobrze, stabilnie. Początkowo w tych pierwszych takich próbach wypuszczenia, no to było wypuszczonych kilkadziesiąt osobników, również jeden zwierzak od nas, więc brały w tym udział ogrody zoologiczne również. I polegało to na tym, że gdzieś tam w rezerwacie, w Czadzie stworzono duży, ale chroniony obszar, gdzie można było te oryksy wypuścić. One na początku były wspierane przez człowieka. Teraz już to wsparcie jest troszeczkę mniejsze. Już się urodziło kolejne pokolenie i w tym momencie szacowana populacja jest na 600, około 600 osobników. Także jest dobrze, ale to też wcale nie jest jakoś bardzo dużo, więc nadal ten gatunek wymaga ochrony.
1: Odnośnie klasycznie imion, czy są jakieś pomysły, jakieś konkursy?
0: Jeżeli chodzi o zebry i w ogóle jeżeli chodzi o zwierzęta kopytne w naszym ogrodzie zoologicznym, to imiona zaczynają się od pierwszych liter matki.

0: No i tutaj raczej działają opiekunowie. Zebrowymi matkami jest Omega i Batuta, takie mają imiona, więc tutaj będzie trzeba liczyć na to, że opiekunowie wymyślą coś na pierwsze litery ich imion i tu raczej opiekunowie będą działać, jeszcze nie wymyślili. Natomiast jeżeli chodzi o Ryksa, to imienia jeszcze nie ma, też tutaj opiekunowie pewnie coś im wymyślą. No są to też takie gatunki, które nawet jeżeli mają imiona, no to one raczej są tylko w kartotekach u nas, które są tylko do wglądu dla nas. Raczej takich bardzo medialnych imion nie dostają. To też nie są medialne gatunki, a myślę, że warto zwracać uwagę też na te mniej medialne, bo tak jak widzimy po Ryksie, no jest to cenny gatunek dla ogrodu zoologicznego.
1: Wszystkie nowonarodzone zwierzęta można już obserwować na wybiegach.
0: Tak, zebry są na wybiegu dużym, sawannowym, już razem z żyrafami, a oryksy są na swoim wybiegu obok hipopotamków karłowatych, także można je już zobaczyć na zewnątrz. Myślę, że już niedługo będzie można zobaczyć na zewnątrz małego hipopotamka karłowatego. Będziemy o tym informować w naszych mediach społecznościowych. No i myślę, że warto też się tak oglądać za innymi gatunkami, bo też coś tam się nowego rodzi. Jeszcze nie mówiliśmy oficjalnie, ale kto przyjdzie do naszego zoo, ten zobaczy, co tam na wybiegach słychać.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Inżynieria danych i sztuczna inteligencja to najnowszy, bezpłatny kierunek uruchomiony przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Studia trwają 3,5 roku, mają charakter praktyczny, a ich absolwenci raczej nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Rekrutacja ruszyła.
4: Mówi rektor uczelni profesor Jarosław Niedojadło.
5: Witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zaprosiliśmy Państwa, mamy pewną nowinę do przekazania. Mianowicie wczoraj otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że mają pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku studiów. Kierunek studiów inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Jest to nowy kierunek w obszarze informatyki, który będzie prowadzony w Instytucie Informatyki Stosowanej w Elblągu. A powiedziałbym, że jest to też pewne wyjście naprzeciw potrzebom regionu, bo w roku 2025 na spotkaniu Rady Biznesu Prezydenta Miasta była taka sugestia, żebyśmy wzmocnili w naszej szkole kształcenie informatyczne. To jest nasza odpowiedź na tą sugestię. A dodam także, że oprócz tego zmodyfikowaliśmy bardzo gruntownie kierunek informatyka dotychczas prowadzony. Wprowadziliśmy nowoczesne specjalności, ale myślę, że o szczegółach powie dyrektor Instytutu, pan dr inżynier Robert Smyk. Panie dyrektorze, oddaję głos.
6: Dzień dobry. Miło mi powitać Państwa. Nazywam się Robert Smyk, reprezentuję Instytut Informatyki Stosowanej. Szanowni Państwo, prezentujemy dziś ofertę, która bardzo dobrze wpisuje się w praktyczny wymiar studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowy kierunek inżynieria danych i sztuczna inteligencja to odpowiedź na to, dokąd zmierza współczesna informatyka, a zarazem jedna z najbardziej nowatorskich propozycji w naszej ofercie kształcenia. Dziś najważniejsze technologie rozwijają się wokół danych, algorytmów, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Dlatego chcemy kształcić absolwentów, którzy będą potrafili nie tylko korzystać z nowych narzędzi, ale także projektować i wdrażać konkretne rozwiązania potrzebne firmom, przemysłowi, administracji, usługom. Jest to kierunek przyszłości, ale przygotowany na potrzeby rynku pracy już dziś. Na tym kierunku mamy dwie specjalności. Pierwsza specjalność, sztuczna inteligencja i automatyzacja, to ścieżka dla tych, którzy chcą tworzyć inteligentne systemy, usprawniać procesy i wykorzystywać algorytmy w praktyce. To specjalność dla osób, które chcą przekładać kod, dane i algorytmy na rozwiązania realnie działające w biznesie i przemyśle lub w codziennym życiu. Druga specjalność to analityka danych i systemy wspomagania decyzji. Odpowiada ona na ogromne znaczenie danych we współczesnym świecie. Dane same w sobie to nie wszystko, nie są wystarczające. Potrzebni są specjaliści, którzy potrafią je analizować, interpretować, a co najważniejsze zamieniać na wiedzę potrzebną do podejmowania trafnych decyzji. Mamy też dla Państwa drugą wiadomość do przekazania. Jednocześnie pracowaliśmy nad unowocześnieniem kierunku informatyka, dostosowując go do aktualnych potrzeb rynku i nowych wyzwań technologicznych. Jest to sprawdzony kierunek w nowoczesnej odsłonie z naciskiem na cyberbezpieczeństwo, inżynieria oprogramowania i informatyczne systemy przemysłowe. Na kierunku informatyka otworzyliśmy nową specjalność o nazwie cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe. Wszyscy wiemy, że bezpieczny świat cyfrowy potrzebuje dobrze przygotowanych specjalistów. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie dodatek do informatyki, ale jej kluczowy obszar. Specjalność jest dla tych, którzy chcą chronić dane, systemy i infrastrukturę cyfrową. Druga nowa specjalność oferowana na kierunku informatyka to inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych. Nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi, którzy potrafią projektować dobre oprogramowanie. W świecie sztucznej inteligencji nie jest tak, że nie potrzebujemy mniej informatyków. Potrzebujemy lepiej przygotowanych specjalistów, takich, którzy potrafią wykorzystać nowe narzędzia i zamienić je w bezpieczne, skuteczne systemy. Jest to specjalność dla przyszłych projektantów, programistów i twórców rozwiązań cyfrowych. Trzecia specjalność, którą oferujemy na informatyce, to informatyczne systemy przemysłowe. Jest to informatyka spotykana tam, gdzie technologia jest na pograniczu z przemysłem. Nowoczesny przemysł potrzebuje informatyków, którzy rozumieją automatyzację, systemy i procesy produkcyjne. Specjalność jest dla tych, którzy chcą pracować na styku informatyki, automatyki, przemysłu 4.0 oraz internetu rzeczy. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić nowych kandydatów na te wymienione tutaj kierunki. Są to kierunki inżynieria danych i sztuczna inteligencja oraz informatyka. Kierunki są realizowane w Instytucie Informatyki Stosowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Bardzo dziękuję za uwagę.
4: Prezes zarządu OPGK Florian Romanowski.
7: Dziękuję za zaproszenie na tak miłą uroczystość. Panowie rektor i pan dyrektor Instytutu podkreślili walory nowych kierunków dla Instytutu, dla samej uczelni. To jest oczywiste. Uczelnia podąża za trendami, za zapotrzebowaniami na rynku. Rzeczywiście ten segment, który Państwo w tej chwili wprowadzacie, ma olbrzymi potencjał i zapotrzebowanie na rynku. Ja chciałbym się skupić jednak na troszeczkę innym aspekcie, który stanął u podstaw w ogóle powstania tego Instytutu wiele lat temu. Tym pomysłem była transformacja miasta z przemysłu klasycznego, metalurgicznego, który stanowił potęgę tego miasta, na którym miasto wisiało. To był dawny zamek i już wtedy było wiadomo, że przemysł metalurgiczny odchodzi. Odchodzi powoli, ale odchodzi, że miasto potrzebuje nowego przemysłu. I tym przemysłem już wtedy wiedzieliśmy, że będzie właśnie przemysł oparty na informatyce, na nowych technologiach, które wspomagają zarządzanie życiem miasta. I powstanie Złotego Trójkąta, czyli administracji publicznej, prezydenta miasta. W drugim wierzchołku była uczelnia nasza, w trzecim był biznes. Akurat mnie było to dane, żeby przewodniczyć temu biznesowi i w imieniu prezydenta organizować ten wydział również. Rzeczywiście rozpiera mnie duma, że ten wydział przez te lata się rozwija, że nie stoi w miejscu, że stanowi zaplecze dla nowoczesnej gospodarki tego miasta. I dla mnie to jest najważniejsza rola, jaką ten wydział spełnia. Nie ma dziedziny gospodarczej, która nie opiera się na informatyce. I czy to są oczywiście kierunki techniczne, to jest jasne dla każdego, ale to są kierunki również humanistyczne, to jest medycyna. Wszędzie jest informatyka i bez wspomagania informatyką nie możemy zaistnieć. To, co dyrektor Smyk podkreślił, dzisiaj jesteśmy w nowej erze informatyki. Komputery mają taką siłę, ilość danych, która napływa z nowych sensorów jest przeolbrzymia i musimy sobie jakoś z tym dać radę. I tego typu specjaliści rzeczywiście są nam bardzo potrzebni. Ja ze strony biznesu chciałbym powiedzieć dziękuję jest to olbrzymia szansa dla miasta i teraz wszyscy, którzy w otoczeniu uczelni funkcjonują i którym zależy na rozwoju tego miasta, powinni wspomagać wydział, instytut, szkołę, żeby rzeczywiście to słowo stało się ciałem i żeby Elbląg mógł mieć dobre fundamenty dla gospodarki. Dziękuję.
5: Zanim oddam głos panu dyrektorowi w szczegółach, to chciałem zwrócić uwagę, że w formacji publicznych uczelni zawodowych, zanim uruchomimy nowy kierunek studiów, musimy wykazać, że jest zainteresowanie rynku pracy na takich absolwentów, że mamy pracodawców, którzy przyjmą naszych studentów na praktyki. Bez tego w ogóle nie można aplikować, stąd ścieżka uruchomienia kierunku dość długo trwała. Dopiero dzisiaj się spotykamy praktycznie w trakcie rekrutacji.
2: Braniewo News.
0: Elbląskie szczypiorniski, zawodniczki klubu Start Elbląg, Energa Start Elbląg, rozpoczynają nowy sezon. Pierwszy mecz z niebyle kim, ponieważ z mistrzem Polski zagrają z Zagłębiem Lubin, który no, jest chyba najlepszą drużyną w tej chwili w naszej Superlize. W studiu jest dzisiaj kapitan naszych elbląskich szczypiornistek Klaudia Grabińska i Obrotowa jednocześnie oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, jak nastroje przed tym nowym sezonem?
8: No, na pewno bojowy. Lubimy grać zawsze z mocniejszymi, więc pierwszy sprawdzian z mistrzem Polski to na pewno duże wyzwanie dla nas. Bardzo chciałbyśmy zaprosić wszystkich sympatyków, kibiców oraz nowe osoby do tego, żeby obejrzeć to spotkanie. Będzie na pewno wiele atrakcji, jak i wiele emocji na boisku.
0: Ten okres przed startem sezonu to dla was był dobry okres, bo wygraliście kilka turniejów. Te mecze generalnie wyglądały nie najgorzej.
9: Tak, na pewno testowałyśmy wiele rozwiązań, zarówno w obronie, jak i w ataku. To był okres, w którym miałyśmy się przygotować do sezonu, w którym miałyśmy sprawdzić nowe ustawienia. Myślę, że był to bardzo owocny okres i mamy wszystkie nadzieje, że przyniesie nam dużo pozytywów w nadchodzącym sezonie.
0: Ten zespół, który w tym sezonie zobaczymy na boiskach, to taki zespół trochę odnowiony, bo tam sporo zmian było w stosunku do tego, co było wcześniej, w poprzednim sezonie.
8: Tak, odeszło 5 zawodniczek, powitaliśmy 3 nowe twarze. Gdzieś ten trzon składu pozostał jednak ten sam, ale myślę, że będzie to na pewno nowy zespół. Chcemy pokazać się z innej strony, nowy sezon, czysta karta, jak to się mówi. Chcemy na pewno pokazać zespół waleczny, który nie odpuszcza, szczególnie na swoim terytorium, więc tym bardziej zachęcamy, żeby przyjść zobaczyć to widowisko.
0: Pierwsze 2 mecze będą u nas w Elblągu. Pierwszy z mistrzem Polski. Jest strach, jest obawa, czy raczej takie bojowe nastroje?
9: Nie, myślę, że naszym największym celem w tym sezonie to właśnie podejście do każdego meczu w jak najbardziej bojowym nastroju. Nie obawiamy się absolutnie żadnego przeciwnika, to jest nasz parkiet, więc my tutaj ustalamy reguły.
0: Nasz parkiet, więc też na nasi kibice. Zapraszacie oczywiście wszystkich fanów Szczypiorniaka na boisko przy Gnuwalskiej.
8: Oczywiście, że tak. Szczególnie ten mecz inauguracyjny to będzie piękne widowisko, dużo atrakcji. Myślę, że warto przyjść i spędzić z nami ten wieczór.
0: 4 września, godzina 18, hala przy Grunwaldzkiej. A kolejny mecz to mecz także u nas przed własną publicznością. Zmierzycie z kim?
9: Tak, 8 września zagramy kolejne domowe spotkanie z Gnieznem o godzinie 20.15. Będzie to mecz telewizyjny, transmitowany na kanale Polsatu Sport, więc na pewno fajnie zobaczyć takie widowisko na własne oczy, przeżyć to, te wszystkie emocje na hali i odczucie na własnej skórze.
0: Ten mecz 8 września o 20.15 na naszym boisku przy Gnuwalskiej. Dziewczyny, powiedzcie mi, nastroje widzę bojowe. Trenerka was ciśnie przed tym sezonem, czy raczej tak na spokojnie?
8: To znaczy ciśnie, wiadomo, musi nas cisnąć, żebyśmy cały czas robiły postępy i same chciały się rozwijać, ale jeżeli chodzi o presję, to my chyba same sobie też czasami nakładamy presję, sportowiec musi czuć trochę tej presji, jednak zależy nam najbardziej na tym, żeby pokazywać się z jak najlepszej strony i z meczu na mecz robić coraz większe postępy.
0: Zgranie zespołu jest już osiągnięte przed sezonem, bo te treningi, te mecze przed startem sezonu to były właśnie takie mecze, żeby się zgrać zespole.
9: Dokładnie. Myślę, że z każdym treningiem, z każdym sparingiem wyglądało to coraz lepiej i obecnie myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy zgraną drużyną gotową do rozpoczęcia sezonu.
10: Jak wygląda skład drużyny? Ile tam jest zawodniczek? Ilu trenerów? Ile bramkarek?
11: Jest 16 zawodniczek w składzie zawsze. Mamy 18 do dyspozycji. Mamy dwóch trenerów, fizjoterapeutę. Jeszcze jest wiele osób, które z nami działają, czyli osoby od mediów, zarząd i tak dalej. No jest to sporo osób.
10: Inauguracja sezonu 4 września. Jak zwykle na waszych spotkaniach dzieje się także poza boiskiem, ale na inaugurację chyba będzie wyjątkowe będą przygotowane jakieś działania.
11: Tak, w przerwie spotkania będzie występ grupy tanecznej z Centrum Tańca Kadmans. Będzie na pewno piękne widowisko. Standardowo u nas będzie catering, którym będzie można się poczęstować, konkursy w przerwie meczu oraz wiele, wiele innych nowych atrakcji, których jeszcze nie widzieliście, więc zachęcam, bo warto.
10: A oprócz tego doping, bo ten doping elbląskich kibiców jest dosyć znany, oni są bardzo wierni startowi, no i na każdy mecz się pojawiają, więc będą też bębny i pewnie jakieś hasła i okrzyki.
9: Dokładnie, no myślę, że nasi kibice bardzo nam pomagają na każdym meczu, zwłaszcza na tych wyjazdowych, kiedy widzimy swoich kibiców, jest to świetne uczucie. A na tych domowych bardzo się cieszymy, kiedy słyszymy głośny doping i no na pewno niesie nas to w walce o zwycięstwo.
10: A dziewczyny z elbląskiego zespołu Energa Start Elbląg będą walczyły już 4 września z póki co mistrzem Polski KGHM MKS Zagłębie Lubin. Mecz startuje o 18 w hali przy Grunwaldzkiej, a w studiu Eski gościli kapitan elbląskiej drużyny Klaudia Grabińska, obrotowa jednocześnie, oraz bramkarka Oliwia Suliga. Dziewczyny, powodzenia. Widzimy się na meczu. Dzięki.
11: Dziękuję serdecznie.
9: Dziękujemy.
2: Eska Braniewo.
12: Dzień dobry. Wrzesień właśnie się rozkręca i wszyscy wracamy do życia w powakacyjnym wydaniu. Swoje podwoje otwiera także Kino Baszta, funkcjonujące w Braniewskim Centrum Kultury i właśnie do Kina Baszta wybraliśmy się, żeby zobaczyć, co słychać po wakacjach, zwłaszcza, że w sali kinowej właśnie w wakacje prowadzony był remont. O szczegółach porozmawiamy z Małgorzatą Stępińską z kina Baszta. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu. Jak wiadomo, mieliśmy tą przerwę dwumiesięczną, wakacyjną, ale z tego powodu, ponieważ nasza sala widowiskowo-kinowa od dawna wymagała modernizacji oraz odpowiednich inwestycji. I dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli poprawić ten standard. Braliśmy udział w takim projekcie Infrastruktura Domów Kultury 2026 i naszym celem jest stworzenie jakiejś takiej przestrzeni wyjątkowej, miejsca nowoczesnego, funkcjonalnego, profesjonalnego, a wiadomo, że działamy już 20 lat, no i wymaga to niestety dosyć dużych nakładów, więc w pierwszym etapie była zrobiona renowacja sceny i wymiana kotar. Projekt jest dwuletni, więc kolejnym naszym zadaniem będzie wymiana foteli, no i dalsza poprawa naszych warunków.
12: Czyli rozumiem, że najpierw zajęliście się tą częścią widowiskową sali, a na kino przyjdzie czas później, w drugim etapie.
13: Tak, zajęliśmy się tym, co było po prostu najpilniejsze, gdyż to wymagało już remontu ze względu nawet na bezpieczeństwo, żeby ta scena też się, nie daj Boże, nie zawaliła, nie zerwała, może tak lepiej powiem. Ale ogólnie dobrze, że takie projekty są, że możemy z nich korzystać, bo no, są to dosyć drogie rzeczy, jak wiadomo, że remonty teraz kosztują. Trzeba dużych środków, żeby taka sala wyglądała estetycznie, ładniej, była funkcjonalna.
12: Zatem czekamy przede wszystkim na ten remont i wymianę foteli, bo chyba to bardzo widzów interesuje, prawda?
13: Oczywiście, no fotele już też wymagają na pewno wymiany. Nawet już mieliśmy firmę, która przyjeżdżała, pokazywała nam nowoczesne, fajne fotele. No bardzo chcielibyśmy, żeby to nastąpiło jak najszybciej, ale wiadomo, że wszystko zależy też nie tylko od nas.
12: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, także trzymamy kciuki, zdobywajcie środki, a tymczasem remont, ten pierwszy etap, etap remontu zakończony i możecie normalnie ruszać z funkcjonowaniem kina.
13: Tak, oczywiście. No, sala jest wielofunkcyjna. Jak wiadomo, że nie tylko kino, nie tylko filmy, ale też również spektakle, kabarety, koncerty i tak dalej.
12: My skupiamy się teraz na kinie.
13: Skupiamy się na kinie, czyli tym, co lubię i czym się zajmuję, więc już we wrześniu możemy Państwa zaprosić, pierwszy weekend września, na filmy, które myślę, że były takimi wakacyjnymi hitami i nie wszyscy, mam nadzieję, pojechali gdzieś, obejrzeli to w większych miastach. Mam nadzieję, że czekaliście, aż będzie można wrócić do kina, które niektórzy też myślę, że lubią i lubią do nas przychodzić. Więc tak, pierwszy weekend, czyli 3, 4, 5 i 6 o godzinie 16 zapraszamy rodziców i dzieci na hit lata, czyli Minionki i Straszydła o godzinie 16. Następnie o godzinie 18 zapraszamy na film Koniec ulicy Dębowej. Jest to taki thriller science fiction USA. O godzinie 20 natomiast mamy tutaj epicki film Odyseja. Film jest dosyć długi, bo trwa 173 minuty, ale ogląda go się naprawdę jednym takim ciągiem. W ogóle się nie nudzi. Myślę, że i obsada, i Nolan, który wyreżyserował ten film, i te wszystkie efekty na pewno przyciągną. I jeszcze znajdą się chętni, żeby przyjść obejrzeć u nas ten film.
12: Czyli ruszacie tak konkretnie?
13: Ruszamy konkretnie. Mam nadzieję, że oferta na wrzesień jest ciekawa. Więc to już drugi weekend. 10, 11, 12 i 13. Zapraszamy dzieci również na taki hit Psi Patrol i Dinozaury. Wiadomo, że dzieciaki ten Psi Patrol uwielbiają, więc mamy tutaj tą propozycję. O godzinie 18 kryminał USA z świetną obsadą Wszyscy moi wrogowie. Natomiast o godzinie 20.15 Ice Cream Man, horror USA najnowszy. Wiem, że tutaj też mamy sporo wielbicieli tego typu filmów, więc zapraszamy serdecznie na ten film. Natomiast już kolejny tydzień, to jest 17, 18, 19 i 20. I tutaj o godzinie 16 mamy familijny film Księga Pustyni o chłopcu, którego wychowały strusie. Mogę tak w skrócie powiedzieć. Też najnowsza propozycja. Natomiast o godzinie 18 już świetne kino akcji, to taki film przygodowy, science fiction, Gwiazdozbiór psa. Myślę, że ten tytuł gdzieś tam się Państwo gdzieś słyszeliście, widzieliście plakaty czy zwiastuny, więc o godzinie 18 zapraszamy na świetne kino tutaj, takie przygodowe. Natomiast o godzinie 20 Nie patrz w dół dwójka. Wiem, że ten film też cieszył się dosyć dużą popularnością u nas, jakby miał sporo widzów i w ogóle cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, więc tutaj mamy dwójkę. Jest to bardziej taki thriller, więc tutaj mamy taką propozycję. Natomiast ostatni weekend, 24, 25 i 26. I tutaj mam taką niespodziankę, bo o godzinie 16 zapraszamy dzieciaków na film Auta. Jest to odnowiona wersja filmu, który ukazał się już 20 lat temu.
12: Legendarny.
13: Taki legendarny film, te Auta to był wtedy hit. Mam nadzieję, że teraz tatusiowie, którzy już mają swoich synów czy swoje dzieci, chętnie przyjdą na taką odnowioną wersję. No i zobaczą, będą się dobrze bawić na tym w naszym kinie. Natomiast tutaj o 18 w tym samym terminie i o 20 mamy taką propozycję, film wojenny Niebo nad Normandią. Też bardzo taki reklamowany film, historia tej walki w Normandii, więc kto się interesuje historią i nie tylko, serdecznie zapraszamy, bo jest to również świetne kino i z bardzo dobrą obsadą. Natomiast 30 września, tak jak wszędzie już tutaj we wszystkich tutaj mediach i jest to rozgłaszane, to tak samo u nas w Braniewie, w kinie Baszta zapraszamy na premierowy film Lalka. Jest to premiera, zapraszamy o godzinie 17 i 20 na seansę. Myślę, że warto po prostu, no tutaj to już nikt nigdzie nie musi jechać. Możecie tylko do nas przyjść.
12: Ale to nie będzie film grany tylko tego jednego dnia.
13: Nie, dlatego, że jest to premiera. Musimy ten film grać troszeczkę dłużej, ale to może i dobrze, ponieważ wszyscy zdążą go obejrzeć i tak 30 zaczynamy premierowo, tak jak na całym świecie chciałam powiedzieć, ale może to ogranicza się do Polski, więc w Polsce o 30 zaczynamy grać premierowo ten film, a później gramy w październiku i tutaj podam kolejno dni, to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 i 13.
12: Takiej sytuacji chyba jeszcze nie było.
13: Nie graliśmy nigdy chyba tak długo filmu i żadnego, ale mam nadzieję, że tutaj i szkoły zechcą przyjść i że film po prostu będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, dlatego bardzo proszę, uczulam też, żeby patrzeć, którego dnia gramy, bo to nie jest tak ciurkiem. Wiem, że jakieś takie dni nam wypadają, mamy tam inne jakieś imprezy, ale...
12: To jeszcze raz powtórzmy.
13: Ale powtórzmy, tak? Więc 30 zaczynamy, to jest akurat, wypada środa i później gram.
12: Już nietypowo.
13: Nietypowo, a później gram, no dlatego, że premiera, no to niech będzie w ten dzień, w którym jest, tak? A później gramy w październiku 1, 2, 3, 4, 5, 6, to już tak mamy tu ciurkiem. Później jest przerwa 10, 11, 12 i 13 o godzinie 17 i 20. Zapraszamy gorąco.
12: Także już sobie proszę rezerwować terminy, bo jak Państwo słyszycie, Kino Baszta wchodzi w ten powakacyjny czas z przytupem.
13: Chciałam tylko dodać, że można już też kupić bilety online. Wszystkie filmy już są na naszej stronie, więc no nie czekajcie długo, nie zwlekajcie. Zapraszam serdecznie do naszego kina.
12: A do kina zapraszała Małgorzata Stępińska. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję również.
2: Eska Braniewo.
10: Znajdujemy się w nowym miejscu w Elblągu. Nowym miejscu na pewno dla ludzi, którzy w Elblągu zajmują się muzyką. Takie miejsce, którego jeszcze nie było w tym mieście. Jest ze mną Robert Furs, elbląski muzyk, kompozytor, akordeonista. Panie Robercie, co tutaj się znajduje? To nowe miejsce.
14: Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, to jest nowe miejsce, nowy pomysł, myślę, że ciekawy, a mianowicie jest to studio nagraniowe, takie przystosowane do nagrań akustycznych, także do produkcji muzycznej. Mamy tu kilka pomieszczeń, całość została przemyślana pod względem typowo studyjnym, czyli mamy w ścianach umiejscowione kable, całość jest niewidoczna, jest system monitoringu cyfrowego, czyli w każdym pomieszczeniu, w którym jesteśmy, możemy się wpiąć ze słuchawkami i słyszeć to, co gra kolega w innym pomieszczeniu. Całe studio zostało zaadoptowane, jest wyizolowane akustycznie od sąsiadów, od góry, czyli sufit. Wszystko zostało przygotowane odpowiednimi materiałami. To są fachowe nazwy, nie będę tego przytaczał. Mało tego, całość została też akustycznie tutaj dopasowana panelami akustycznymi, także binarnymi, które tutaj mamy z boku. One wyglądają dość futurystycznie, ale mają swoje zadanie, no po prostu działają. Mhm. Czyli jak wejdziemy do tych pomieszczeń, to dźwięk nam się kreuje tak, żeby mikrofony nie zbierały dodatkowych innych rzeczy, które nie są potrzebne.
10: Tak zwanych szumów albo śmieci. Czy takie studio w Elblągu jest potrzebne? Będzie miało, nie wiem, jest zapotrzebowanie na tego typu akcje?
14: Tego nie wiemy jeszcze. Natomiast myślę, że Elbląg się rozwija bardzo prężnie. Jest miastem naprawdę przyszłości. Uważam, że powinno być studio nagraniowe. Ono ma zastosowanie w różnych aspektach. Możemy nagrywać audiobooki, możemy nagrywać podcasty, możemy nagrywać wszelkiego rodzaju teksty mówione do reklam, do różnych innych zastosowań. Także instrumenty, tutaj naprawdę mamy duże pole do popisu.
10: I kto może skorzystać z tego zaproszenia do tego miejsca?
14: No na pewno muzycy, na pewno osoby, które zajmują się tworzeniem muzyki. Myślę, że producenci muzyczni, myślę, że wokaliści z pewnością będą chcieli się tym zainteresować, bo no, mamy warunki do tego, żeby ten wokal nagrać naprawdę pięknie.
10: Przejdźmy się po studiu, jesteśmy w przedpokoju, w takim wejściu, tu rzeczywiście te ekrany się znajdują. Gdzie dalej mnie pan poprowadzi?
14: Ja powiem jeszcze o tym przedpokoju. Jak spojrzymy sobie tutaj na ścianę, to widzimy takie wystające, to się nazywa pyta, albo inaczej multicore, czyli cały taki zestaw kabli, które wychodzą ze ściany i możemy się bezpośrednio mikrofonami lub innymi sprzętami muzycznymi do nich podłączyć. To wszystko razem prowadzi do tylnego tutaj miejsca, którym jest reżyserka. Wszystkie z wszystkich pomieszczeń te żyły łączą się w jednym miejscu, a mianowicie w Raży Serca. Tam jest serce tego przedsięwzięcia.
15: Zanim do serca przejdziemy, może najpierw zajrzyjmy tutaj.
14: Zapraszam.
15: To jest pokój, pomieszczenie najbardziej od ulicy chyba.
14: Tak, najbardziej od ulicy. Co tutaj mamy? Rozstawione to przykładowe mikrofony, bo mamy mikrofony dostosowane do różnych zastosowań. Co tu widzimy? Mamy okrągłe pułapki basowe, w rogach także pułapki basowe, tutaj w każdym. One mają za zadanie to, żeby ten bas, który jest z reguły bardzo trudny do ujarzmienia i pojawia się w mikrofonach niechciany, żeby go wchłaniać, ujarzmić.
15: Mhm. Tu jak się wejdzie, to od razu cicho jest.
14: Tak, tak, no jest, ale też jest, powiedziałbym, niecałkowicie sterylnie. To są właśnie te panele binarne, które mają za zadanie wchłaniać pewne częstotliwości, ale nie wszystkie, żebyśmy też nie mieli takiego głuchego całkiem pomieszczenia, żeby ono było, tak powiedzmy, w miarę soczyste.
15: Mhm, przejdźmy dalej. Gdzie tutaj teraz? Tutaj wchodzimy do korytarza kolejnego, jest pomieszczenie, to jest większe pomieszczenie też od ulicy.
14: Dokładnie tak. Tutaj mamy już większą salę, przeznaczoną także do nagrań perkusyjnych. Tutaj stoi zestaw perkusyjny, wprawdzie elektroniczny, Roland, ale bardzo dobry zestaw, także można ewentualnie nagrać też zestaw. Oczywiście można tu wprowadzić zestaw perkusyjny, który zostanie osobno nagrany, a w innym pomieszczeniu będzie kolega grał, przykładowo na basie albo śpiewa.
15: I oni będą, porozumiemy, słyszeli się nawzajem.
14: Tak, tak, na tym polega ten system. To jest PowerPlay P16, taki system monitoringu studyjnego typowo.
15: Czy to nie jest jak kiedyś na starych filmach z lat 70., że w jednym w garażu zespół gra?
14: Można by tak zrobić. Niektóre studia tak mają, że mają tylko jedno duże pomieszczenie. Tutaj zależało nam na tym, żeby nagrać odseparowany dźwięk poszczególnych instrumentów. Wtedy mamy całkowitą możliwość ingerencji w ten materiał dźwiękowy. Tak? Możemy go edytować dowolnie i nie mamy przesłuchów z innego instrumentu bądź wokalu.
15: Czyli bardzo nowocześnie. Tu mikrofony widzę, takie specjalne mikrofony są?
14: No, mamy mikrofony różne, od mikrofonów profesjonalnych, mikrofonów dynamicznych, zastosowania do instrumentów perkusyjnych, do wokalu. Te mikrofony akurat to są mikrofony pełnomembranowe, pojemnościowe. I one służą do zbierania między innymi wokalu. Tutaj te mikrofony się do tego są przystosowane do tego, do instrumentów dużych też. Nagrywaliśmy niedawno wiolonczelę na tych mikrofonach.
15: Proszę bardzo, tu też te panele na ścianach się znajdują.
14: Tak, no jest to konieczne. Zobaczymy, w rogach mamy pułapki basowe. Ujerzmienie dźwięku, czyli skierowanie go w odpowiedni sposób do mikrofonu, bez dodatkowych przysłuchów, jakichś przydźwięków, czy też krążącego basu, jest podstawą nagrań. Bo jeżeli mamy dobrze nagrany materiał w odpowiednich warunkach, to później nie musimy wycinać częstotliwości i uszkadzać tego materiału.
15: A jak to było? To jakieś było wyliczane?
14: Mieliśmy mikrofon pomiarowy i tutaj pomiary wyszły w miarę dobrze. Nie powiem, że jest całkowicie super, sterylnie, ale nie są to bardzo dobre pomiary jak na takie pomieszczenia. Dużym plusem jest to, że mamy sufity całkowicie odizolowane, czyli jak ktoś chodził w góry, to my tego zupełnie nie słyszymy i odwrotnie, jeżeli tu ktoś będzie nagrywał, to sąsiad tego nie będzie słyszał.
15: Jest jeszcze jakieś pomieszczenie kolejne?
14: Oczywiście.
15: Oczywiście.
14: Serce.
15: Idziemy do serca teraz.
14: A tak, to jest serce całości.
15: To pomieszczenie jest duże, od razu inaczej brzmi wszystko, jest super. Podłużne.
14: Jest podłużne. Za nim jeszcze jest kabina wokalna z tyłu, czyli również w kabinie wokalnej muzyk, wokalista słyszy to samo, co pozostali członkowie w poszczególnych pomieszczeniach. Co tutaj mamy?
15: No właśnie.
14: Mamy dwa stanowiska. Jedno stanowisko to jest produkcyjne, gdzie możemy stworzyć z instrumentów wirtualnych cały aranż, nagranie, podkład muzyczny, podkład do reklamy, cokolwiek.
15: Czyli z jakiegoś instrumentu z komputera?
14: Dokładnie tak. Natomiast drugie stanowisko jest to już stanowisko typowo audio do nagrań akustycznych. I co tutaj mamy? Jak spojrzymy sobie na dół...
15: Raki.
14: Raki są najważniejsze. Powiem tak, mikrofony, bardzo dobre kable, no i urządzenia typu preamp. Preamp, czyli przedwzmacniacz mikrofonowy. Mamy przedwzmacniacze dostosowane do różnego rodzaju muzyki. Na przykład ten na dole, RME, to jest stosowany w muzyce klasycznej. Na tym nagrywa się w BBC Deutsche Grammophon.
15: Czyli najwyższa półka.
14: Pięknie to brzmi, przyznam. Drugi to pram dostosowany do muzyki rozrywkowej. On ma swoje charakterystyczne brzmienie do muzyki rockowej, do takiego mocniejszego popu. Fantastycznie brzmi. Chcieliśmy, żeby studio było w miarę elastyczne, czyli żebyśmy mogli nagrać różne gatunki muzyczne. Tutaj następne urządzenie to lampowy przedsmacacz, czyli jak ktoś chciałby, żeby jego gitara brzmiała miękko, soczyście, pięknie, z fajnym dołem, no to to właśnie jest do tego przystosowane.
15: Niech zgadnę, najdroższy był ten lampowy.
14: No nie będę ukrywał, że tak.
15: Dalej, tutaj konsoleta, widzę, specjalna jest?
14: Tak, jest to konsoleta brytyjska. Montowana wprawdzie była w Polsce, ale to jest na licencji brytyjskiej konsoleta Oram.
15: Wysoka półka znowu. I tu kolejne raki, czyli sprzęty tak. Zamontowane w specjalnych konstrukcjach.
14: Tak, tu mamy oczywiście takie urządzenie, które całkowicie łączy wszystkie elementy, czyli jest to tak zwany interfejs audio. Nad nim mamy urządzenie, które jest konwerterem ADDA, czyli Audio Digital, Digital Audio, 16-kanałowy, czyli on wszystkie te urządzenia analogowe przetwarza na język cyfrowy i przesyła bezpośrednio do komputera.
15: Tutaj jest mnóstwo sprzętów, ale jest też coś, co chyba powinno się dać w takim miejscu, czyli klawiatura. Znaczy klawiatura nie komputerowa, tylko klawiatura
14: sterująca. No proszę Państwa, nie będę ukrywał, że jeżeli ktoś czegoś nie dogra, to będę to musiał po prostu sam zagrać.
15: Okej, a czy to jest tak, że pan się stąd komunikuje poprzez te wszystkie łącza z muzykami w poszczególnych pomieszczeniach i ich zgrywa, jak gdyby?
14: Ja te wszystkie instrumenty zgrywam. Jeżeli chcę coś powiedzieć, to te osoby mnie słyszą. Tak samo ja słyszę poprzez mikrofony rozstawione, co do mnie mówią. W zasadzie kontakt jest taki nie tylko dźwiękowy. Tutaj mamy także, ponieważ są zamontowane kamery, więc ja we wszystkich pomieszczeniach widzę, kto co robi i gdzie jest i co chciałby ewentualnie, żebym zmienił.
15: Tak? Okej, a jeżeli chodzi o te monitory studyjne, takie są futurystyczne tutaj, czyli te głośniki, które się do słuchu służą.
14: Tak, monitory studyjne są bardzo ważne, ponieważ chodzi o to, żeby one były zupełnie neutralne, czyli nie przekłamywały, nie kolorowały tego dźwięku, ponieważ ja edytując materiał muszę mieć realny obraz tego dźwiękowy. No i to są właśnie takie monitory, które są, powiedziałbym, tak suche, że jeżeli cokolwiek na nich w miarę brzmi, to będzie na pozostałych rzeczach, nawet na jakimś radyjku domowym, brzmiało świetnie.
15: Bo taka jest zasada produkcji, że właśnie robimy to na sucho, czyli bez żadnych podnoszenia basów, podnoszenia wysokich, żeby to potem na każdym sprzęcie dobrze brzmiało.
14: No i stereo, i czasem nagrany materiał, no ktoś zechce sobie puścić na telefonie, na mono, tak? I wtedy on, ten materiał musi być dostosowany do każdego, jakby no, odtwarzanego urządzenia.
15: Pięknie to wygląda. Gdzie szukać informacji o waszym studio?
14: Jest strona nasza szkolna, czyli szkołamuzyczna.elblak.pl. Jesteśmy na Facebooku jako FM Studio. Myślę, że w tej chwili wiem już, że nawet wpisanie w Google to od razu wyskakujemy jako studio nagraniowe w Elblągu.
15: A fizycznie?
14: Fizycznie jesteśmy na ulicy Kowalskiej, 1-2/B.
15: Robert Furs, elbląski muzyk, kompozytor, aranżer, a także akordeonista. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję serdecznie.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
16: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Найближчі 469 днів він проведе у в'язниці. Поліціянти затримали 47-річного чоловіка, якого розшукували на підставі двох ордерів на арешт, виданих судом у Бранєво. Чоловік, який постійно проживає в Німеччині, потрапив до рук правоохоронців у Бранєво. Майже рік він переховувався, намагаючись уникнути покарання за ухилення від сплати аліментів. Двоє водіїв втратили водійське посвідчення через значне перевищення швидкості на трасі С-22. Там діє обмеження до 100 км на годину. 39-річний водій Audi їхав зі швидкістю 157 км на годину, а 27-річний водій BMW – аж 171. Перший отримав штраф у розмірі 1500 злотих і 13 штрафних балів. Другий – 2500 злотих і 15 балів. Обох позбавили права керування на 3 місяці. У Бранєво розпочинається важлива дорожня інвестиція. Йдеться про реконструкцію вулиць Кайки, Пінєнженого та Мронговіуша. Роботи проводитимуться поетапно. Спочатку вони розпочнуться на вулиці Пінєнженого від перехрестя з вулицею Віленською. 1 вересня учні розпочали новий навчальний рік, а поліція – інформаційно-просвітницьку кампанію «Безпечна дорога до школи». Вона триватиме до кінця вересня. У цей час біля шкіл та дитячих садків буде більше поліцейських патрулів, ніж зазвичай. Правоохоронці також проводитимуть зустрічі з учнями та вчителями, під час яких нагадуватимуть про основні правила безпечного пересування дорогами та необхідність носити світловідбивні елементи. Важливе звернення до мешканців Бранєва щодо дощової води. Опади не повинні потрапляти до каналізації для стічних вод, адже під час сильних дощів це може перевантажувати систему, спричиняти підтоплення та аварії. Бранєвський водоканал дає мешканцям час, щоб провести підключення до ладу. До кінця грудня ті, хто від'єднає систему відведення дощової води від каналізації та повідомить про це водоканал, не нестимуть юридичних чи фінансових наслідків. Місто Бранєво втрутилось у справу приватної нерухомості на вулиці Гданській. Після звернень мешканців міська влада попросила повітовий інспекторат будівельного нагляду перевірити, наскільки безпечно огороджена ділянка та чи належним чином вона захищена від доступу сторонніх осіб. Відповідний запит направили до інспекторату 6 серпня. Тепер місто очікує на його висновок, від якого залежатимуть подальші дії. Після двомісячної літньої перерви знову запрацює Бранєвське кіно «Башта». У концертно-кінотеатральній залі Бранєвського культурного центру щойно завершився перший етап ремонту. Про це розповідає Малгожата Стемплінська.
17: На першому етапі
16: ми відреставрували сцену та замінили
17: завіси.
16: На наступних етапах ремонту концертно-кінотеатральної зали Бранєвського центру культури планують також замінити крісла для глядачів.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
16: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Не користуватися водою без попереднього кип'ятіння. І з таким проханням та рекомендаціями до мешканців Бранєва звертаються місцевий санепід та комунальне підприємство «Водоканал». У середу 2 вересня близько 15.00 громадськість поінформували про виявлення в воді бактерій групи кишкової палички. На четвер запланували повторні дослідження, розповідає голова Бранівського водоканалу Бартош Фіта.
18: Ми
16: беремо додаткові проби води. Потрібно трохи зачекати, адже на результати дослідження води потрібно 48 годин.
18: Чекаючи на винік бадання води.
16: Водогін, у якому виявили небезпечні бактерії, постачає воду не лише до Бранєва, а й до кількох населених пунктів гміни. Обережними з водопровідною водою мають бути мешканці Гарбин, Степня, Завежа, Пронтек і Клінок. Окрім Бранєва, також у гміні Вільчента триває інтенсивне промивання водопровідної мережі та хлорування води. Такі заходи розпочали після оприлюдненого повідомлення санепіду про мікробіологічне забруднення водопровідної води та заборону її споживання і використання. Воду мешканцям наразі доставляють автоцистернами. 3 вересня мала також розпочатися роздача бутильованої води для пиття. У зв'язку із попередньо згаданою інформацією, мешканцям Бранєва доведеться ще трохи почекати на відкриття міського басейну. Заплановане відновлення його роботи після технічного та профілактичного обслуговування перенесли. Рішення ухвалили на підставі повідомлення повітового санітарного інспектора у Бранєві. Нову дату відкриття басейну поки не називають. Затока Бранєво зіграла в нічию 3-3 з Полонією Спасленка у перенесеному матчі 4-ї ліги. Бранєвці тричі виходили вперед, причому всі три голи забив Кімсо. Полонія щоразу відігравалася. Вирішальний гол гості забили вже у компенсований час. Скірковський приніс своїй команді нічию. У Бранєві стартував художній конкурс, присвячений бджолам. Участь можуть брати сімейні та шкільні команди до 5 осіб. Роботи у форматі щонайменше А3 можна подавати до 10 вересня у Бранєвському центрі культури. На переможців, зокрема, чекає сімейна поїздка до парку розваг «Майяланд Гданськ». Переможців оголосять 12 вересня. Про таємниці грибів можна буде дізнатися у Бранєві. Міська публічна бібліотека запрошує 15 вересня на зустріч із біологом, археоботаніком та фахівцем із грибів Міхалом Конкелем. Учасники дізнаються, зокрема, як безпечно розпізнавати різні види грибів та які властивості мають лісові гриби. Початок о 17.00, вхід вільний.
2: СК Бранєво Ньюс.
12: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK poczytamy trochę książki, a konkretnie będziemy czytać powieści Wiolety Piaseckiej z Baranówki pod Fromborkiem z Wioletą Piasecką. Właśnie dzień dobry. Witam Cię, Wiolu, bardzo serdecznie.
19: Dzień dobry. Witam ulubione radio, Radio SK, które występuje niemal we wszystkich moich powieściach.
12: I bardzo nam miło z tego powodu. I powiedz, jak tam minęły Ci wakacje?
19: Bardzo dobrze. Odpoczęłam, skończyłam pisać świąteczną powieść. Zakończenie mojej bestsellerowej serii Chata pod Starym Świerkiem, ale skończyłam też pisać coś wyjątkowego, a mianowicie wspólnie z moim synem napisaliśmy powieść o Mikołaju Koperniku. To będzie książka dla dzieci. Ale byłam też na wakacjach. Spędziłam 14 dni na Rodos, 7 dni pisałam książkę. Ale 7 dni odpoczywałam. Ale w związku z tym jeszcze raz pojadę sobie na wakacje, żeby odpocząć, bo napracowałam się w tym roku.
12: No właśnie, bo a propos tej wakacyjnej pracy, to dwie premiery bodajże w wakacje były. Jesień w Chacie pod Starym Świerkiem i lato prawie w wakacje pod Starym Świerkiem.
19: A właściwie trzy nawet, bo było lato w Chacie pod Starym Świerkiem, mundial z Orlika na Stadiony Świata.
12: Pierwsza książka z synem.
19: Pierwsza książka z synem, tak, ale właściwie to ja się tutaj nie napracowałam, bo moje było opowiadanie Wznowienie, natomiast pracował nad książką tylko syn. No i była cudowna premiera Jesień w Chacie pod Starym Świerkiem. Tłum ludzi, no wspaniała. Wspaniała uroczystość w ratuszu miejskim w Tolkmicku. Tym razem się odbyła. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsc, a mi po prostu serce urosło ze szczęścia.
12: Przypomnijmy, o czym jest ta książka w Chacie pod Starym Świerkiem. Najpierw oczywiście była sama chata, później, tak jak mówimy, wiosna w chacie, lato w chacie, jesień w chacie, no i czekamy na tą świąteczną chatę. Książka, tak jak wspomniałaś, bardzo wysoko w różnych rankingach. Jak do tego doszło, że zaczęła się pisać?
19: W umowie mam co roku oddać powieść świąteczną. I gdy przyszło mi już do napisania kolejnej świątecznej powieści, to naprawdę nie wiedziałam, o czym mam napisać. Długo siedziałam, nie miałam pomysłu, aż w końcu wymyśliłam sobie postać lekarki, którą zdradza mąż, niby są dobrym małżeństwem i chcą adoptować dziecko, bo nie mogą mieć dzieci. I potem zaczęłam rozmyślać nad tą postacią i dokoptowałam jej siostrę Malinę. Malina to jest dziewczyna, która 20 lat wcześniej zdradziła swoją siostrę z jej narzeczonym. Już była wyznaczona data ślubu i tu się nagle okazało, że oni wyrządzili jej taką krzywdę. Jagoda wyjechała na drugi koniec Polski, do Skarżyska Kamiennej, najpierw do Krakowa, potem związała się z Arturem, wyjechali do Skarżyska Kamiennej i tam układała sobie życie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że ta powieść aż tak bardzo skradnie serca czytelników. W święto ukazuje się najwięcej w Polsce premier. No i zawsze moja mama pyta mnie, a na którym jesteśmy, a na którym miejscu w rankingu. I jak wchodziła ta świąteczna powieść Chata pod Starym Świerkiem, to mówiłam, mamo, ona daleko nie zajdzie, bo wśród tylu pięknych książek, wśród tylu kolorowych, barwnych okładek, a ta moja miała białą okładkę, świerk był taki w kolorze sepi, to mówię, ona się nie przebije, nie spodziewa się niczego. Mama tak patrzy i mówi, no faktycznie daleko nie zajdzie, nawet świerk nie jest zielony. A tymczasem książka królowała w rankingach no, popularności. 6 tygodni była w Wielkiej Piątce Legimi na pierwszym miejscu. Doszła wtedy do 12 miejsca w rankingu Empiku.
12: I to był 2025 rok.
19: To był 2024 rok. 2024, bo ja wtedy zastanawiałam się, czy pisać kontynuację. Nigdy nie przypuszczałam, że ona będzie aż tak gigantycznym bestsellerem. Ona była najlepiej sprzedającą się powieścią w Polsce. I spytałam wydawcy, co mam robić, czy pisać kontynuację, czy skupić się na pisaniu syberyjskiej opowieści, co było moim oczkiem w głowie. Wydawca powiedział, dobrze, pisz tą syberyjską opowieść. Potem jeszcze musiałam napisać w drugim roku, czyli w 2005, kolejną świąteczną powieść. To była Tajemnica Bibliotekarki. I dopiero po roku wróciłam do chaty. Ja byłam pewna, że czytelnicy już zapomnieli o Jagodzie i Malinie. Dostawałam i dostaję bardzo dużo listów o kontynuację, no ale wiadomo, że listy listami, a życie to weryfikuje. A tymczasem wiosna w Chacie pod Starym Świerkiem wzbiła się na szczyty list popularności. Lato również 9 tygodni było najczęściej słuchanym audiobookiem i czytanym e-bookiem w Polsce, czyli 9 tygodni Wielkiej Piątce Legimi. I proszę Państwa, teraz zadebiutowałam, no niedawno, od razu jeszcze w zapowiedziach, jesień w Chacie pod Starym Świerkiem, przebiła się pierwszy raz w życiu moja jakakolwiek książka do ogólnopolskiego zestawienia Top 100 Empiku. Jest na teraz na 80 miejscu. miejscu. Natomiast w top tanie książki w ogólnym zestawieniu ogólnopolskim jest na trzecim miejscu. Prześcignęła nawet powieści Remigiusza Mroza i najsławniejszych polskich pisarzy. Jak ja to zobaczyłam, to przecieram oczy ze zdumienia.
12: Gratulujemy, trzymamy kciuki i oczywiście czytamy kolejne powieści. A propos opowieści o siostrach, o Jagodzie i Alinie, o których rozmawiamy, czyli o chacie, to dla nas ważne jest to, że ty akcję tych powieści umieszczasz w naszym regionie, tak jak kiedyś obiecałaś. I siostry, ta historia sióstr związana jest z słuchaczem dokładnie.
19: Jest związana z słuchaczem, ale nie tylko. Jest związana z Pęklewem, z Fromborkiem, z Braniewem, z Tolkmickiem, czyli tutaj nasze rejony. Wszystkie te miejscowości łączy jedno. Zalew Wiślany. I te wszystkie książki, które łączy Zalew Wiślany, stają się największymi bestsellerami w Polsce. Jest jakaś magia, bo tak samo było z Narzeczoną dla milionera, tak samo było z Sekretem bibliotekarki. Sekret bibliotekarki jest no niemal tak samo popularny jak Chata. Więc
12: akcja główny wątek Fromborg.
19: Tak, tutaj się dzieje we Fromborku, początkowo w Gdańsku, ale przenosi się akcja bardzo szybko do Fromborka i tutaj się dzieje. No więc to jest dla mnie takim dodatkowym bonusem, wyróżnieniem, miód na moje serce, że te książki, które dzieją się tutaj w naszym regionie, odnoszą ogólnopolskie sukcesy i bardzo dużo moich czytelników przyjeżdża do Fromborka śladami moich bohaterów.
12: My kiedyś też odbyłyśmy taki spacer, a wracając jeszcze do Chaty, to książka związana z regionem, ale też i z twoim życiem prywatnym. Przypomnij nam tą historię.
19: W tym domu ja się urodziłam, zaraz mama by mnie poprawiła, urodziłaś się w szpitalu, przyjechałaś 3 dni po urodzeniu do tego domu, tak przywieźli mnie.
12: W tym domu, czyli w tej chacie.
19: W tej chacie pod Starym Świerkiem, to był dom moich dziadków przy Alei Radości w Suchaczu, to teraz jest tam asfalt położony, bodajże dopiero niedługo pojadę tam zrobić też live'y stamtąd, ale gdy ja byłam dzieckiem, tam była ścieżka, taka wąziutka ścieżka zarośnięta trawą, przy torach kolejowych, tam nie można było wykręcić, jak już się wjechało, to trzeba było albo poprosić gospodarza, czy moich dziadków, o otworzenie bramy, żeby wykręcić, albo na wstecznym, co było bardzo trudne, ponieważ ta wąska ścieżka kończyła się wzgórkiem i wjeżdżało się na tory kolejowe i na tych torach kolejowych od czasu do czasu dochodziło do nieszczęśliwego wypadku. Ten nieszczęśliwy wypadek też jest w mojej powieści i w tym nieszczęśliwym wypadku na torach, na tym niefortunnym przejeździe kolejowym, no już tam pociąg nie jeździ, ale miejmy nadzieję, że wróci ta nadzelwowa kolej. I ja po prostu, mój stary polonez się tam zawiesił. Na szczęście nie jechał pociąg, a ludzie mi pomogli go stamtąd wyciągnąć. Ale ja tam jeździłam do babci niemal co tydzień i na każde wakacje. Tam w tym ośrodku kolejowym PKP, naprzeciwko domu mojej babci, już nie istnieje ten ośrodek, ale ja tam niemal co wakacje zmywałam naczynia, żeby sobie zarobić na drugi miesiąc wakacji. Tam na tym cyplu rzeczywiście stały te turystyczne domki. Moja babcia wynajmowała turystom. No i ten cypl otoczony falochronem, ten falochron zbudował mój dziadek i mój tata i wujek Antek. I to wszystko, co opisuję, jest jeden do jednego w mojej powieści. Już tego domu nie ma. Jest inny, ktoś po śmierci babci kupił tę działkę, zburzył ten dom i postawił coś nowoczesnego, ładnego. No ale to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ja pamiętam jeszcze tę plażę w Suchaczu tętniącą życiem, gdzie mieliśmy święto Neptuna, gdzie puszczaliśmy lampiony na wodzie, wianki. Pamiętam tam wypożyczalnię sprzętu turystycznego i pamiętam, że w pociągu było tak dużo ludzi z Elbląga jadących do Suchacza, do Kadyn, do Fromborka, że nie było wolnych miejsc. Bardzo jest mi smutno z tego powodu, że to wszystko umarło śmiercią naturalną przy tym przewrocie z socjalizmu na kapitalizm, ale wierzę w to, że to się kiedyś odrodzi.
12: Powoli wszystko się odradza, chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale dobrze, że pamięć o tym pozostaje nie tylko w twojej pamięci i w twoim sercu, ale także w nas za pośrednictwem twoich książek.
19: Jeszcze mnie korci, żeby napisać historyczną powieść osadzoną na naszych terenach. Wiem, że będzie to bardzo trudne, bo tutaj historia jest okrutna, brutalna, ale marzy mi się, żeby powstała niekoniecznie prawdziwa, ale osadzona na faktach historycznych powieść z ogromnym tłem historycznym, tak jak Skradzione nadzieje, Zdeptana młodość i Skradziona miłość, o tych pierwszych Polkach, które poszły na Syberię, zostały tam zesłane, to marzę, żeby napisać kiedyś taką tutaj sagę wyślaną.
12: Jak ci się marzy, to na pewno to zrealizujesz, a my oczywiście czekamy i trzymamy kciuki.
19: Trzymajcie Państwo kciuki, dlatego że bardzo trudno jest zdobyć materiały, poświęcić bardzo dużo czasu na szukanie dokumentów, gdzie wiadomo, że ja mam 4 książki w roku w umowie oddać i nikt nie patrzy na to, czy ja piszę historyczną, czy współczesną, tylko czas goni, czas nagli i muszę pracować, ale ja zawsze w międzyczasie, pisząc nawet książkę, czytam, przygotowuję się już do następnej, słucham audiobooków. No i tak już od dłuższego czasu mam na myśli tę sagę wiślaną. No jak ja już mam na myśli, jesi, to na pewno się ukaże, ale jeszcze poczekajmy z rok.
12: A tymczasem zapraszamy do lektury Chaty pod Starym Świerkiem, niezależnie której pory roku.
19: Niezależnie której pory roku, ale nie odbierajcie sobie Państwo przyjemności i zacznijcie od pierwszej. Czyli jeśli jeszcze nie czytaliście historii Maliny i Jagody, to zacznijcie od Chaty pod Starym Świerkiem, tej pierwszej białej, bo szkoda sobie odbierać przyjemności czytania. Coś jednak jest w tej książce, że ludzie ją tak pokochali. Ale co? Nie wiem.
12: Sprawdzić można samemu. Najpierw chata, później wiosna, lato, jesień
19: i święta w Chacie pod Starym Świerkiem.
12: Kiedy premiera świąt?
19: Podejrzewam, że około 24 października.
12: To już zapraszamy. Gdzie?
19: Premiera będzie na Targach Książki w Krakowie, ale ta uroczysta dla nas, dla naszego regionu, będzie w Suchaczu.
12: A my oczywiście o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
12: A pozdrawiała Wioletta Piasecka. Dziękuję.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
4: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego Temen Krzysztofek z Elbląga. Będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Demian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
20: Główny szlak warmiński jest to trasa...

0: 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla Hospicjum Elbląskiego.
1: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
0: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. Główny Szlak Beskidzki, Sudecki, Główny Szlak Warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
1: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
0: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok, nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
1: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
0: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
1: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
0: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
2: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego i takiej sceny.
1: No właśnie, bo jeszcze dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu, czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
0: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym

0: życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
1: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
0: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
0: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
0: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy wbiegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów. Tak około, więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach, natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej, natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
0: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start?
0: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak, jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czy jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
0: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
2: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
0: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy, natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcia w podróże. Bulcia jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
4: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bull terrier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
1: Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
4: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
1: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
4: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
1: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
4: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
1: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
4: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
1: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię, Bomba?
4: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
1: Tak, to prawda.
5: Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bombe, i że czekają na nią kolejne podróże.
4: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
5: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
4: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
6: Okej, na lodu.
5: Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
4: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
7: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
8: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 70-річний мешканець гміни Плоскіння сів за кермо попри чинну судову заборону керувати транспортними засобами, а його водійські права раніше були анульовані. Бранівські поліціянти зупинили для перевірки Volkswagen Charan. Водій був тверезий, однак за свої дії відповідатиме перед судом. Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Багато пожежників та рятувальних автомобілів біля районного суду у Браніво. Але спокійно, це були лише навчання. У них взяли участь 25 пожежників державної та військової пожежної охорони, а також 6 пожежно-рятувальних автомобілів. За сценарієм, у будівлі сталася пожежа. Потрібно було евакуювати постраждалих та надати їм першу допомогу. Навчання мали перевірити готовність служб і працівників суду до дій у разі реальної загрози. Батькам у гміні Пінєжно варто пам'ятати, дітей дошкільного віку не можна самостійно відправляти муніципальним автобусом, розраховуючи на опіку супроводжуючої особи. Вона відповідає лише за дітей, охоплених організованим підвезенням до шкіл. Гміна також нагадує, що діти до 7 років можуть пересуватися дорогою лише під наглядом відповідної особи. Разом дбатимуть про свою гміну. Пінінжина отримала майже 30 тисяч злотих від Національного фонду охорони довкілля та водного господарства. Гроші використають на підтримання чистоти та порядку, зокрема на прибирання, збір, транспортування та переробку відходів від одноразової пластикової продукції. Усе почалося з мрії групи любителів Бранєва та серії спеціальних публікацій під назвою «Целюлозний музей бранєвської землі». Сьогодні створеному ними справжньому музею вже 10 років, і він відзначає свій ювілей, розповідає керівник закладу Збігнів Кіндзьора з товариства любителів Бранєва.
9: Перше було
8: ми взяли, наприклад, музей у Сем'яновському, а тим часом створили власний музей. Не приховую,
9: наші марження.
8: Музей бранєвської землі працює у будівлі колишнього Гозінау на вулиці Гданський у Бранєво. Він відкритий щодня, крім понеділка, з 12 до 16.00. Новий навчальний рік – це чудовий момент, щоб знайти нове захоплення. Бранівський центр культури проводить набір до секцій та на заняття для дітей, молоді та дорослих. У програмі вокал, театр, образотворче мистецтво, танці, моделювання, а також навчання гри на гітарі, барабанах і заняття в музичних гуртах. Записатися можна в секретаріаті центру культури. Бранєво дбає про довкілля та запрошує мешканців долучитися до екологічної ініціативи. 26 вересня на міському ринку відбудеться День для клімату. У програмі освітні стенди, заходи для всієї родини та зона другого життя. Туди можна буде принести чистий доглянутий одяг, взуття та аксесуари, якими ви вже не користуєтеся. Речі прийматимуть з 9 до 14.00, а сама зона працюватиме з 10.00.
7: Braniewo News.
10: 10 lat minęło jak jeden dzień, a my porozmawiamy. Porozmawiamy o Muzeum Ziemi Braniewskiej, które w tym roku, aż trudno w to uwierzyć, obchodzić będzie jubileusz swojego dziesięciolecia. I o historii Braniewskiego Muzeum porozmawiamy ze Zbigniewem Kędziorą, prezesem Towarzystwa Miłośników Braniewa i szefem Braniewskiego Muzeum. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie. 10. rocznica, dokładnie 3 września tego roku.
10: Ja bym teraz chciała, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to było 10 lat temu, a nawet i wcześniej. Jak to się zaczęło, bo może nie wszyscy pamiętają, ale na początku było Muzeum Ziemi Braniewskiej, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej.
9: To jeszcze jak nie było muzeum, a planowaliśmy sobie takie muzeum stworzyć, to wydawaliśmy takie publikacje, celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej. I tam właśnie jakieś artefakty, różne przedmioty, które gdzieś tam były w posiadaniu naszych kolegów, czy Janusza Moskala, czy takie były kiedyś na pierwszym piętrze Urzędu Miasta, takie mini jakby muzeum składające się z jakichś tam fajnych eksponatów. No i tak, pierwsze było celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, później było drugie, trzecie, a w międzyczasie powstało muzeum. Nie ukrywam, że spełniły się nasze marzenia. Bardzo nas wsparł wtedy moralnie profesor Rachremczyk. Musieliśmy izbę regionalną zorganizować. Jaka izba? Tu przed wojną być, czy muzeum w Braniewie? To muzeum ma być. No i tak się stało. Jesteśmy wpisani do rejestru muzeów polskich. Mamy uzgodniony regulamin też naszego muzeum. Także jesteśmy normalnym muzeum, tylko że społeczne. Pracujemy społecznie, wolontariat. Nie mamy tutaj jakichś środków takich celowych, przeznaczonych na przykład na jakieś tam uposażenie, wypłaty. Są kierownicy, są ludzie, którzy zajmują się księgowością, sprzątaniem, ale to wszyscy się zajmujemy. Wszyscy jesteśmy kierownikami, wszyscy jesteśmy sprzątaczami, zaopatrzeniowcami. Różne funkcje pełnimy.
10: Wszyscy, czyli miłośnicy historii Braniewa, z Towarzystwa Miłośników Braniewa, bo to wy doprowadziliście do powstania tej placówki.
9: No tak, jak placówka powstawała, to było nas chyba 36 osób, chyba tam około 40 i przez ten okres jakoś tak uderzyliśmy w siłę, w sensie takim, że przybyło członków, 94 osoby w tej chwili jest i wiadomo, jak muzeum silne, to i towarzystwo silne. Ludzie widzą, że coś się dzieje i chcą też być członkami jego stowarzyszenia. Także co dłuższa jakaś deklaracja nowa wpływa, ludzie chcą pomagać, chcą robić. No to się samo nie robi.
10: Muzeum Ziemi Braniewskiej powstało 10 lat temu i cały czas funkcjonujecie w tym samym miejscu, czyli w byłym kolegium Hozjanum. To też takie klimatyczne i historyczne miejsce z historią, ale cały czas się rozrastacie.
9: Lepszego miejsca się nie znajdzie jak to, bo to właściwie są dwa obiekty. Pierwszy kolegium jezuicki w Polsce, budynek jest z XVIII wiek i wieża pofranciszkańska, XIV-wieczna. Tam cztery pomieszczenia i to 8-12 pomieszczeń. Otwieraliśmy muzeum, było 5 pomieszczeń, cienko wyposażonych, tych przenośnikowie, a w tej chwili pękamy w szwach, jest 12 pomieszczeń i na litość boską brakuje nam kolejnych. Co najmniej dwa nam potrzebne są. Co najmniej dwa na historię wojskowości braniewskiej i na historię jezuitów i sala poświęcona kardynałowi Chodyszowi.
10: Przypomnijmy, co pokazujecie w dotychczasowe.
9: To pierwsza sala to jest edukacyjna, tutaj jest troszeczkę historii też miasta, ale tu się odbywają spotkania z młodzieżą, przedszkola, szkoły różnych kategorii, podstawówki, średnie. Tutaj przyjeżdżają też turyści indywidualni, ale też wycieczki. Tutaj prezentujemy różne filmy, prezentacje. To jest ta sala pierwsza edukacyjna, później sala Kresów Wschodnich, poświęcona repatriantom, którzy przyjeżdżali na te tereny po wojnie, z okolic Wilna szczególnie. Kolejna sala to jest sala przemysłu rzemiosła brańskiego, kolejna sala główna to jest sala historii miasta, kolejna sala to jest sala kultury materialnej, pokazująca czym się mieszkańcy Brania zajmowali przed wojną, kolejna sala to jest sala brańskiej Katarzyny, Reginy Protman, następna sala to jest sala Hanzy, związki Braniewa z morzem, ale nie tylko z morzem, bo tutaj i też na rzece Pasłęce, słynna brańska Wenecja, tam przy każdej kamienicy stała łódka i na Pasłęce też rybaczyli nasi mieszkańcy Brania. Kolejna sala to jest taki łącznik między budynkiem Hozjanum a wieżą Kleszą. To jest tam taka sala ceramiki budowlano-zdobnej. No i później wchodzimy już do wieży XIV-wiecznej. Na dole jest sala rycerska, piętro wyżej sala PRL-u, którą chcielibyśmy przenieść stamtąd. Znaczy sala PRL-u. Sala pod tytułem Żyliśmy w PRL-u. Kolejna sala wyżej to jest sala cela franciszkańska i na samej górze taka sala secesy miała być. To jest taki pokój mieszczański właściwie. W tej chwili.
10: Ile tych eksponatów się nazbierało przez te lata?
9: Jeszcze niedawno było 6 tysięcy. Tutaj pani Dorotka mówi, że dochodzimy do 10 tysięcy eksponatów. Wszystkich.
10: i duża część z tych eksponatów, jeżeli nie większość, to są rzeczy znalezione i podarowane wam przez mieszkańców Braniewa, miłośników historii.
9: No tak, to na to się składają i darowizny. Składają się przedmioty, które zostały nam przekazane przez Kościół, jak Droga Krzyżowa czy inne przedmioty, ale też są rzeczy, które kupiliśmy, nabyliśmy. Po prostu kupno nastąpiło, no bo inaczej nie można tego było nabyć do naszego muzeum, trzeba było kupić. Niewiele eksponatów zostało wypożyczonych. Są wypożyczone eksponaty, jak na przykład z Muzeum w Koszutach, dwór w Koszutach koło, to jest filia Muzeum w Środzie Wielkopolskiej. To jest obraz taki XVI-wieczny Jana Zgarego-Czawskiego, który w Braniewie maturę kończył w 1712 roku. Także mówię, to pożyczone, ale większość to są przedmioty, eksponaty przekazane przez mieszkańców naszego miasta.
10: A najstarszy zabytek?
9: To pieczęć lakowa z drugiej połowy XIV wieku. Pieczęć Kościoła Świętej Katarzyny Branieckiej. To jest bardzo wartościowy temat.
10: A najwięcej pamiątek to te z czasów II wojny światowej, które dostarczają wam poszukiwacze historii.
9: Tak, ale też duża ilość to jest jednak przedmiotów też powojennych z okresu PRL-u, kiedy ludzie się wyzbywali w latach 80. stare meble gdzieś tam wynosili do
10: archiwum
9: czy gdzieś i kupowali nowe ze sklejki, a stare drewniane meble trafiają do nas. Ludzie przynoszą, pytają się, czy bierzemy, czy na gabaryty mają oddać. No i bierzemy, pękamy w szyłach muzeum i gdzie tylko można utykamy te rzeczy, bo nie chcemy, żeby znalazły się na tych gabarytach i na wysypisku.
10: Pękacie w szwach, my trzymamy kciuki, żeby z okazji tego dziesięciolecia udało się zdobyć kolejne pomieszczenia, bo wiem, że są takie możliwości, marzenia. Tak, i marzenia wasze, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o takim zamiejscowym oddziale waszego muzeum, czyli o lapidarium braniewskim, bo to też wasze dziecko.
9: To jest taka córka nasza, tak, no to kilka lat temu powstało, chyba z 5 lat temu, bo ten czas tak goni, że się gubimy, nie? Raz. W każdym razie, że no tak, to były różne opinie na ten temat. Jedni twierdzili, że to nie wypada, amfiteatru, tam koncerty są, a tutaj jakiś cmentarz robimy. My mówimy, że to nie jest cmentarz, tylko to jest miejsce lapidarium poświęcone wszystkim mieszkańcom Braniewa z różnych wyznań, bo tam są przecież z cmentarza ewangelickiego, z ulicy Wspólnej, płyty nagrobne, są z cmentarza Świętej Magdaleny na ulicy Morskiej, Świętej Katarzyny na ulicy Sikorskiej, Świętego Locha na Olsztyńskiej. Także właściwie tam no, ze wszystkich cmentarzy, a nawet z okolicznych niektórych, z Pęciszewa czy z Nowej Pasmęki też mamy płyty nagrobne. Jest tam około 100 też krzyży płyt.
10: No, to wszystko trafiało do was?
9: Wszystko do nas trafiało, także no, później ludzie przejrzeli na oczy, że to jednak fajna rzecz. Tam są ławeczki, można usiąść i kontemplować.
10: Przyjęło się.
9: Przemyśleć to wszystko, bo przecież to nie tylko Niemcy mieszkają. Przecież od pokoju toruńskiego do pierwszego rozbioru Polski te ziemie były Rzeczypospolitej, dokładnie 306 lat. Także tu też była polskość i na lapidarium są też tablice z polsko brzmiącymi nazwiskami, ale jest też płyta nagrobna profesora Szpitalskiego, który był kierownikiem katedry języka polskiego w liceum Hozjanu w Braniewie. I taki akcent polskości w zeszłym roku w listopadzie, taki duży obelisk ufundowaliśmy, poświęcony 8 powstańcom listopadowym, którzy w Braniewie zmarli w 1831 roku w lazaretach branieckich. No i tam jest właśnie nazwiska tych powstańców i plus taka druga płyta Obojga Narodów. Bardzo fajna rzecz. No i przede wszystkim taka oznaka polskości też.
10: W lapidarium jak w soczewce odbijają się losy tych ziem, na których my obecnie żyjemy.
9: Tak, wydajemy publikacje dużo, które przypominają do historii naszego miasta. Lapidarium też było już wznawiane chyba dwukrotnie, wydawnictwo, każda płyta opisana, kto to był, gdzie pracował, gdzie mieszkał, także to też bardzo wartościowe jest. No i tu Niemcy, którzy odwiedzają nas, nie ukrywam trochę rzadziej jak kiedyś, to nieraz mają pretensje, że nie wydajemy w języku polskim, niemieckim, ale to jest razy dwa trzeba cenę publikacji razy dwa wtedy policzyć. No nie zawsze stać nas na to i dlatego wydajemy tyle, na ile nas stać. Wydajemy publikacje w sensie przewodniku po muzeum w języku polskim, polsko-niemieckim, polsko-angielskim, od tego czasu polsko-rosyjskim, też by było Rosjan, by przyżył w językach Niemców. W tej chwili no wiadomo, że to się skończyło, ale staramy się przy niektórych eksponatach pisać w języku polskim, niemieckim, ale wydać całą historię naszego muzeum, czy na przykład tak jak wydaliśmy w tej chwili wykaz najbardziej wartościowych eksponatów, artefaktów w naszym muzeum, wydać to w dwóch językach, to no, może kiedyś jak się finansowo poprawi nam, to wydamy coś takiego.
10: 10 lat Muzeum Ziemi Braniewskiej to dobry moment, żeby odwiedzić waszą placówkę, jeżeli ktoś jeszcze nie był, a jeżeli ktoś już był, to zawsze warto tu przyjść ponownie, bo można w każdym zakątku odkryć coś nowego. Zbigniew Kędziora, Muzeum Ziemi Braniewskiej i Towarzystwo Miłośników Braniewa, które to Muzeum Ziemi Braniewskiej założyło. Dziękuję.
9: Dzięki uprzejmie, zapraszam do muzeum.
7: SK Braniewo.
11: Będą uczyć się tu samodzielności i zawodu. Na Elblągskiej Storówce powstało wyjątkowe miejsce, 7. pracownia. Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej pod okiem instruktora będą zdobywać tu umiejętności charakterystyczne dla pomocy kuchennej, kelnera czy baristy. Mówi Michalina Dulny z zarządu Elblągskiego Koła Psoni.
12: To jest nasze nowe miejsce, tak zwana 7. pracownia, które powstało w ramach projektu z funduszy unijnych, naszych regionalnych, w ramach projektu Nowa Ścieżka do Rynku Pracy. Jest to takie miejsce, które otwiera dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są uczestnikami naszego warsztatu terapii zajęciowej. Mamy nadzieję drogę do rynku pracy, tak jak sama nazwa wskazuje, że będziemy mogli dzięki temu miejscu pokazać tutejszym pracodawcom, że nasi uczestnicy mogą być nie dość, że dobrymi pracownikami, to jeszcze bardzo wartościowymi i wspaniałymi, którzy mogą wnieść w ich miejsca coś nowego. Projekt realizujemy już od września. Tutaj są uczestnicy, uczą się tego miejsca. Razem z instruktorami i z doradcą zawodowym prowadzą tutaj działania, prowadzili, no bo już dzisiaj wszystko jest gotowe, prowadzili działania, które miały na celu przystosowanie tego miejsca do tego, żeby było no, po naszemu, tak? I nauczyli się swoich pierwszych umiejętności, takich właśnie kelnersko-kawiarnianych, bo tutaj pracownia będzie miała charakter kawiarniano-restauracyjny. Na razie też no, chcemy, żeby nasi uczestnicy bez takiej ogromnej presji mogli się tego nauczyć. Myślę, że będziemy bardziej działać w swoim własnym gronie na razie i po prostu przychodzić tutaj z różnymi uczestnikami różnych naszych placówek, żeby oni się mogli po prostu uczyć, jak obsługiwać klientów, którzy do nich przychodzą. Ale docelowo tak, chcemy, żeby to było miejsce, w którym będą pracowały osoby z niepełnosprawnością, ale też, żeby to było miejsce, które będzie tylko przejściowo, tak, żeby oni mogli iść dalej na rynek pracy, żeby tutaj kolejne osoby mogły nabywać te umiejętności, kompetencje, które będą potem mogli wykorzystać na otwartym rynku pracy. Tutaj jest właśnie taka pracownia o charakterze kawiarniano-restauracyjnym. Będą uczyli się po pierwsze obsługi wszystkich maszyn, obsługi wszystkich tam elementów kuchni. Będą się uczyli podstaw właśnie gotowania, podstaw pracy na konkretnych stanowiskach, ale też obsługi ekspresu do kawy, tego w jaki sposób należy przygotować stół, jak obsługiwać klientów, więc to takie kelnerskie, baristyczne, podstawowe umiejętności. Oprócz tego w projekcie są jeszcze przewidziane praktyki, nie tylko tutaj, ale również będą one mamy nasze partnerem jest Urząd Miasta, w związku z tym będą praktyki w Urzędzie Miasta oraz w spółkach tych miejskich. Tam też uczestnicy będą mogli się nauczyć różnych umiejętności oraz hotel Młyn, więc też współpracujemy już w zakresie tego, chociażby przygotowania tego lokalu do tego, żeby mogli tutaj wejść uczestnicy. I jeszcze są szkolenia z różnych umiejętności, które są szkoleniami pracowniczymi, też dla rodzin, żeby, bo to nie jest łatwe, żeby po wielu latach bycia w systemie wsparciowym wyjść teraz też na rynek pracy. Więc też dla rodzin takie szkolenia właśnie wsparciowe, jak sobie z tym radzić, co to będzie wszystko oznaczało.
11: Ile osób jest objętych tym programem, czy będzie?
12: Objętych programem uczestników osób z niepełnosprawnościami jest 35. W tej chwili mamy 30 uczestników warsztatu terapii zajęciowej, które dotychczas prowadziliśmy. i 5 kolejnych, czyli 7 pracownia. Pracownia się składa z 5 osób, dlatego to też tak wygląda, więc w sumie 35 osób z niepełnosprawnościami. No i ich rodziny, tak? Przewidujemy przynajmniej jedną osobę z kręgu każdego uczestnika, jak będą gdzie, to będzie super.
13: Ten projekt ma jakiś deadline, jakiś koniec?
12: Tak, kończy się z końcem roku 2027.
13: Więcej informacji oczywiście na waszych stronach.
12: Oczywiście, zapraszamy na naszą stronę, na Facebooka. Też tam będzie można na pewno znaleźć relacje, ale też różne działania, które robimy.
13: Dziękuję bardzo.
12: Dzięki.
7: SK Braniewo.
10: Dzień dobry, dziś w Radiu SK zaprosimy na podróż po niedalekim regionie, a to za sprawą Magdaleny Żółtowskiej-Sikora, która to opowiadała w Braniewie o relacjach z podróży Oberlandczyka. I o tej podróży Oberlandczyka opowiemy także tutaj na antenie Radia SK. Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
10: Kim był Oberlandczyk, o którym Pani opowiadała i tak naprawdę gdzie leży ta kraina, bo może nie wszyscy już dziś ją znają.
14: Oberlandczyk był Oberlandczykiem z wyboru. To był jego świadomy wybór, że tak się właśnie podpisał jako autor książki, którą miałam przyjemność dzisiaj przedstawić, ponieważ Johann Christoph Wedekę urodził się w Królewcu, tam się wychował i dopiero po studiach znalazł się w Oberlandzie jako nauczyciel w majątkach potężnej, wtedy tutaj możnej, ważnej rodziny Donów. Zarówno w karbinach, ławkach, najpierw w ławkach, potem w gładyszach, karbinach, także przez chwilę w Morągu. Ale oprócz tego, że był nauczycielem domowym, przede wszystkim był luterańskim teologiem, wykształconym na Albertynie w Królewcu, był ewangelickim księdzem i tak też go poznajemy jako ówczesnego archipresbitera w Dobrach Donów, w parafii, w której mieszkał na plebanii w Osieku.
10: Ówczesnego, czyli o jakich latach mówimy?
14: Mówimy o schyłku XVIII wieku. Książka, którą dzisiaj przedstawiałam na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Braniewa, ukazała się w Królewcu w 1803 roku, ale sama podróż, bo to jest książka podróżnicza, sama podróż musiała się odbyć trochę wcześniej. Nie wiemy dokładnie, czy jeszcze na samym końcu wieku XVIII, czy już może w pierwszym roku wieku XIX, tak czy inaczej dzieli nas od tamtych wrażeń, od tamtych wojaży dobre 220 lat.
10: Jak pani się zainteresowała tą książką?
14: Pani Karolina Manikowska z Elbląga powiedziała kiedyś, zresztą to chyba też jest napisane z tyłu na czwartej stronie okładki, że zastanawiała się, czy to ja znalazłam książkę, czy raczej książka znalazła mnie, bo zdarzyło się to właściwie przypadkowo, to już było kilka dobrych lat temu, kiedy podczas bezsennej nocy szperałam w zasobach różnych bibliotek cyfrowych. Szukałam sobie różnych publikacji w polsku, po niemiecku, związanych właśnie z historyczną krainą, jaką jest Oberland, czyli w polskiej historiografii Prusy Górne. I odkryłam. Wchodzę w spis treści. Patrzę nie do wiary. Moje Jelonki, rodzinna wieś. Pasłęk, miasto urodzenia. I wiele, wiele innych miejscowości z najbliższego otoczenia. No ja muszę to wyznać, że ja dostałam tamtej nocy wypieków na twarzy. To było dla mnie bardzo poruszające doświadczenie, dlatego że myślę, że każdy mieszkaniec mniejszej miejscowości, który się interesuje jej przeszłością, zna ten ból. Nie ma wielu publikacji, nie ma z czego czerpać wiedzy, prawda? Tego nie znają duże ośrodki, które ociekają różnymi treściami, opisami pobytów różnych znamienitych postaci itd., itd. A takie małe kropeczki na mapie to cieszą się, gdy w ogóle jest o nich jakaś wzmianka. A tutaj proszę, jesteśmy w starej książce. No, już noc, wiadomo jak minęła. Na wpatrywaniu się w ten tekst, na takim właściwie pierwszym kontakcie z nim, bardzo emocjonalnym. Książka jest wydana po niemiecku, to oczywiste. Johann Christoph Wedekę, kiedy żył tutaj w Oberlandzie, to nie było tutaj Polski wówczas, tylko po prostu Prusy Wschodnie. I wydana została ta relacja gotykiem, takim kanciastym pismem, które dzisiaj, trzeba się przyzwyczaić, ale można je czytać, ale wymaga to pewnej wprawy.
10: No a pani wprawę ma, ponieważ jest pani między innymi tłumaczką.
14: Tak, jestem z wykształcenia germanistką, studiowałam na Uniwersytecie Warszawskim. Piękny czas, potem na Uniwersytecie w Konstancji, jeszcze piękniejszy. No i cały czas rzeczywiście zajmowałam się literaturą z niemieckiego kręgu językowego.
10: Zajmowała się pani akurat może trochę inną krainą, bo Mazury bodajże wchodziły w grę, ale okazuje się, że kraina o nazwie trochę już dziś zapomnianej Oberland, to też może być skarbnica historii, wiedzy i pamiątek.
14: Absolutnie. To jest miejsce, które dzisiaj możemy sobie wyznaczyć na mapie takimi miejscowościami jak Morąg, Ostróda, Iława, ale przecież także Młynary, Miłomłyn, Miłakowo, mój rodzinny Pasłęk. To są te miejsca na mapie, które do historycznych Prus Górnych przynależały. To one stanowiły jej rdzeń.
10: Zatem powróćmy na karty książki i w trasę tej podróży. Jak długa to była podróż i dlaczego Oberlandczyk w nią wyruszył?
14: To jest pytanie wbrew pozorom bardzo trudne. Dlatego, że kiedy zadajemy sobie pytanie, dlaczego wyruszył, tak? Dlaczego czasami się pyta himalajstów, dlaczego idziesz w góry? Bo mogę, prawda? Tak jest też z podróżami. To jest pewnie pewien głód wrażeń, obserwacji, czynienia tych obserwacji, pragnienie przekonania się, jak jest gdzie indziej. I tutaj taka specyficzna sprawa. My dzisiaj te odległości dzięki samochodom pokonujemy błyskawicznie. I trudno jest nam sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś przyjechał z Morąga, a zmierza do Malborka, to może być tak, że wydaje mu się, że wkracza na ziemię nieznaną. Wedekę się zadziwia, wjeżdżając na Żuławy, jak wszystko jest tam inaczej urządzone. I nie dotyczy to tylko krajobrazów, bo wiadomo, że płaska jak stół kraina Żuławy jest zupełnie inna niż Oberland, czyli kraj pagórków, pagórów. Nieraz bardzo dużych przewyższeń i stromizm. Czasami tak dużych, że jak czytamy w książce, autor bał się pozostać w powozie, bo można było stoczyć się, spaść. No, więc nie tylko to zderzenie krajobrazowe, ale też inne zachowanie ludzi, które wynikało z konkretnych historycznych zaszłości. I temu zagadnieniu, temu jak zachowują się chłopi żuławscy, którzy udają, że chłopami nie są, a według kogo to zadziwia, prawda? Wszak chłopami są mimo zamożności. To są tematy, które analizuję, czasami wspierając się też starymi kronikami, jakimiś anegdotami z przeszłości. Szukam, cały czas szukam, ale przede wszystkim myślę, że nie przestaje być człowiekiem wielkiej wiary, teologiem i także ten ludzki sposób bytowania na wsi, w gospodarstwie, on także widzi pod tym kątem widzenia, to znaczy zabiegania o zbawienie. Kiedy porównuje Kbura Żuławskiego, czyli bogatego, zamożnego gospodarza, to porównuje go z Oberlandczykiem, który tak jak jego bydło musi się wspinać na strome zbocza, zadawać sobie dużo trudu, by zdobyć paszę, tak jak ptaki musi się wzbijać wysoko do nieba, by dotrzeć do swojego zbawienia, tak zdaje się, jakby tłusty żuławiak dopływał do tego swojego zbawienia, prawda, swoimi kanałami. Także myślę, że na Żuławach, to znaczy może inaczej, wśród miłośników żuław, Wedekę może nie znajdzie bardzo wielu fanów, bo jesteśmy przyzwyczajeni do zachwytu podróżników tamtą krainą, a Wedekę dostrzega wiele innych spraw. Nie koncentruje się tylko na wspaniałych, potężnych chałupach, domach podcieniowych. Wtedy zresztą działał Peter Lüwen, słynny budowniczy tych domów podcieniowych, niektórym jeszcze możemy się do dziś cieszyć i je podziwiać, ale Wedekę widzi też tę tak zwaną wiejską Podlejszynę, tych biedaków, nędzarzy, ich liche chałupki, widzi rozwarstwienie wsi i widzi coś, co wynika z zamożności, a jednocześnie z braku kształcenia na obywatela. To znaczy obserwuje, jak wielka zamożność Żuław, te żyzne gleby, owszem ciężka praca, ale krótko mówiąc, co robi z człowiekiem pieniądz, jeżeli człowiek nie jest kształcony na obywatela. I tu przeróżne, nieraz bardzo zabawne przykłady na tę butę żuławskich bogaczy, także inne spojrzenie. Wiemy dzisiaj już, że menonici, których kojarzymy z Żuławami, wcale nie stanowili żadnej większości, absolutnie nie, ale według temu tak się wydawało. Także no, niektóre rzeczy oczywiście z pomocą nowoczesnej historii można zweryfikować, ale jest też wiele takich opisów po prostu jak gdyby wziętych z samego jądra życia. I tu mamy tę plastyczność, ożywa na moment jakiś dzień z przeszłości, sprzed 220 lat.
10: I dlatego warto zajrzeć do tej książki, chociaż pani bardzo pięknie o niej opowiada, ale warto też z książką się zaznajomić, bo trochę tam i o bliskich nam miejscowościach, chociażby o Kromborku.
14: Tak, to właśnie trzeba podkreślić, nie zrobiłam tego wcześniej. Autor podpisał się jako Oberlandczyk, z Oberlandu wyrusza, przez Oberland jedzie i do Oberlandu powraca, ale po drodze jest też tutaj taki wypad na Warnię, a konkretnie do Fromborka, a potem powrót przez Oberland, przejazd na Żuławy, wizyta w Malborku i tam bardzo ciekawy opis ówczesnej sytuacji i w mieście, bo też piękny opis miasta tam jest i sytuacji na zamku, a następnie przez Żuławy przejazd do Gdańska. I nie prowadziłam takich obliczeń, ale na oko myślę, że można powiedzieć, że 1/3 tej książki poświęcona jest Gdańskowi. Przy czym jednak ten Oberland cały czas no, góruje nad treścią poprzez mnogość odniesień. Ale tak, rzeczy dotyczy nie samego tylko Oberlandu, ale również Warmii, Żuław i tu wielki nacisk na Gdańsk.
10: Zachęcamy do lektury, zwłaszcza, że ciekawe są również zdjęcia i rysunki człowieka z Elbląga.
14: Tak, książka jest wydana przepięknie i ubogacają ją niezmiernie piękne ilustracje pana Jerzego Domino. Chciałabym powiedzieć, że w ogóle to piękne wydanie, ukazanie się książki w całości w języku polskim możliwe było dzięki wsparciu warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków pana Dariusza Bartona.
10: Też powiązanego z Elblągiem.
14: Tak, to prawda.
10: A książka, co najważniejsze i myślę bardzo miłe dla ucha naszych słuchaczy, jest dostępna także w internecie i można ją pobrać za darmo.
14: Tak, książka jest dostępna w formacie PDF. Można ją sobie ściągnąć jako taki plik bezpłatnie. Przypomnijmy tytuł: Johann Christoph Wedeke, Prusy, relacja z podróży.
10: A u nas relacje z podróży Oberlandczyka relacjonowała Magdalena Żółtowska-Sikora. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze i MGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. O 14:45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny. I to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał Diamentowej Ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość o Sanach.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
9: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Cicho, sza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.

0: Ej, właśnie tak powinna brzmieć sobota rano. Na spokojnie, bez pośpiechu, pozmalony Swaley w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie. Czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież, no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: I po reklamie.
2: Braniewo na czasie.
3: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Działkowcy z Braniewa podsumowują tegoroczny sezon. Rodzinne ogrody Marianówka organizują Dzień Działkowca. Spotkają się na ogrodowym parkingu przy Wiejskiej 34, by porozmawiać, wymienić się doświadczeniami i wspólnie się bawić. Festyn startuje w samo południe. W programie m.in. warsztaty kreatywne dla dzieci czy pyszny poczęstunek dla wszystkich. Dzisiaj w Tolkmicku odbędzie się piąty charytatywny bieg w piżamach. Załóż piżamę, zbierz rodzinę i przyjaciół, a przede wszystkim dołącz, by wspólnie pomagać. Cały dochód z wpisowego będzie przekazany na wsparcie działań fundacji, gdy liczy się czas. Początek o 11:00. Start i meta na Targowisku Miejskim Przymorskiej w Tolkmicku.
4: Jest 10:00, SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
5: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
6: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
5: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli, wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie, nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu. I klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory. Czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak sobota to...
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu rozdział trzeci ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
10: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponad 300 w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
9: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
11: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
12: Bliska, rzućcie te bilety.
11: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie do wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na SK-owym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: studentkę. Były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku BMW w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza się cieszy.
0: Nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leście, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wygenerowano z AI.

0: a w nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bond w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, że jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
20: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
21: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie. Age w Radio SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia. Więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego, co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Tak już jest. Niskie ceny.

0: lodówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zostań kimś. Kimś, kto rozumie ludzi, pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
6: I po reklamie.
7: Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W powiecie braniewskim zapowiada się aktywny biegowy weekend. Dzisiaj o 13 we Fromborku na boisku przy Sanatoryjnej na starcie staną uczestnicy biegu Małego Strażaka. Z kolei w Braniewie w niedzielę odbędzie się 11 edycja braniewskiego biegu Hozjusza. Start o 10 w braniewskim amfiteatrze. W niedzielę w Elbląskiej Barżontarni odbędą się zawody Jump and Run. Do pokonania będzie tor z dmuchanymi przeszkodami.
9: Będzie 10 przeszkód dla dorosłych, 7 przeszkód w biegu dla dzieci i biegu rodzinnym. Są to bardzo duże, dmuchane przeszkody, które trzeba pokonać.
8: Mówi Natalia Szrama z Elbląskiego Mosiru. W Barżontarni wyznaczone będą dwie trasy, 1,5-kilometrowa i 2,5-kilometrowa.
10: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami, pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
11: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
12: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
10: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
13: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2:02. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę. Jak to można świętować? Może takim zdaniem: kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności?
0: No.
1: Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę, a tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Duże jasna maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca upalne lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macnone w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosowy i za chwilę gram kolejny hit na czasie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: I po reklamie.

0: Cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
12: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
11: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
13: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Liniwood, The Freaky Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie.
1: Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja. Więcej!
3: Więcej!
4: Yeah!

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W Carrefour.

0: Od 3 do 5 września nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
4: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
5: I po reklamie.

0: Alex Warren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawi się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Same niskie ceny.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Braniewo na czasie.
15: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W niedzielę w Braniewie odbędzie się 11. bieg Hozjusza. Impreza jest hołdem oddanym kardynałowi, który w XVI wieku sprowadził do Braniewa jezuitów. Mówi Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.
16: Wiele miejscowości organizuje wydarzenia związane z postaciami funkcjonującymi przed laty w danym społeczeństwie. No i tutaj nawiązaliśmy do postaci kardynała Hozjusza.
15: Bieg Hozjusza w niedzielę na ulicach Braniewa. Piknik w EPT. Nauka, technologie, zdrowie, sport, a wszystko w jednym miejscu. W Elblągskim Parku Technologicznym na Modrzewinie. Do tego eksperymenty, roboty, VR czy warsztaty kreatywne. Rodzinny piknik w EPT w sobotę od 11 do 16.
17: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
18: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
17: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego, będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
19: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu, czy to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz w Esce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest Sobota ze Skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą, dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menedżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
3: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
4: Uwaga Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
0: I po reklamie.

0: To Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość hardkorowy rodzaj walki z wiatrem. Ja na przykład zamykam okno, gdy wieje za bardzo, a ty postanowiłeś wyskoczyć z samolotu?

0: Reklama.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co byście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zenowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi jeskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Jimka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę, a tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Co za hit! Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cicho Sza i słuchamy Sanach. Cicho Sza.

0: Can Hold Us to tytuł tego hitu. A na kraju Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, a to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
13: Jagodzianka się ceni.
12: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
18: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SKPL możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą, to nie wiem czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. I przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I po reklamie.
20: Braniewo na czasie.
21: Krzysiek Jaworski zapraszam. Już jutro odbędzie się 11. edycja Braniewskiego Biegu Hozjusza. Przygotowano do wyboru 3 dystanse w zależności od wieku i kondycji biegaczy. Trasy 5 oraz 2,5 kilometrowa oraz mały Hozjusz dla dzieci. Biegi odbywają się ulicami Braniewa. Gwiazdy nade mną, 5 kilometrów trasy przede mną. To jedyna taka noc w roku, kiedy tłum biegaczy przemierza trasę po elbląskiej Modrzewinie. 27 września odbędzie się elbląski bieg nocny pod gwiazdami. Rejestracja zawodników trwa do 24 września na stronie elektroniczne-zapisy.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. A więcej materiałów, zdjęć i filmów na sk.pl oczywiście.
22: Muzyką się żyje.
23: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsek, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na Was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
24: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla Was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
23: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na Was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Summer będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Summer najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to Yeah w Radiu SK. 26 minut do 17 to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka.
0: Oho.
1: Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy, oho, w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy, to jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
19: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w operze leśnej. Tam
20: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
18: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
20: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego roku.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
18: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie też Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: To Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody, a ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie miętaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się go! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w SC.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. No to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota z Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie, tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, no i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagram Eski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w Państwa Miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: I po reklamie.

Ring my bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to HWSC. A i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Popcorn w kinie za 35,99?
3: Popcorn się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie. Braniewo na czasie.
9: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W tym roku odbędzie się 11. edycja Braniewskiego Biegu Hozjusza. Zawody rozegrane będą już jutro. Przypominają o ważnej historycznej postaci związanej z miastem, mówi burmistrz Tomasz Cilicki.
10: Ten bieg Hozjusza jest doskonałym elementem promocji Braniewa.
9: Organizatorzy przygotowali do wyboru 3 dystanse. Są także trasy dla dzieci. Zapisy trwają, szczegóły w sieci. W niedzielę w Elbląskiej Barżontarni odbędą się zawody Jump and Run. Do pokonania będzie tor z dmuchanymi przeszkodami.
11: Będzie 10 przeszkód dla dorosłych, 7 przeszkód w biegu dla dzieci i biegu rodzinnym.
9: W Barżontarni wyznaczone będą dwie trasy, 1,5 kilometrowa i 2,5 kilometrowa.
12: Muzyka mu się żyje.
13: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kasperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski, to m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
14: Impreska.
13: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przejeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub. I tak sobie pomyślałem, mój Boże. Sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was, co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne, takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim, gdzie, co i jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod te wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry. Dajcie znać. 664 402 302. Tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem. Przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no serce, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W 2024 roku w Polsce w rodzinach zastępczych przebywało blisko 60 tysięcy dzieci. Jednak prawie 2 tysiące nadal czeka na rodziców zastępczych, pozostając w środowisku rodzinnym zagrażającym ich bezpieczeństwu i życiu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakt 55 644 29 55. Podziel serce. Pomnóż szczęście. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Rudimental i Kali Tolejną w sobotniej imprezie w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? W końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotrzę do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to moje koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie.

Dobra, dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, ja was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Реклама. Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
7: Jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
19: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
20: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
19: Warto było.
20: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
18: Kuba i Kuba przez całe wakacje były z hitem z tygodnia lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata, to kawałek Chłopaki, które gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę, ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca 20 czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczyna wcześniej w każdy piątek o godzinie 17.
21: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
18: My teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Penerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej 20 w tej godzinie Zalia i Tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, witajcie.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sombr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam my, zarazem jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12-12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims. Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie, jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to chihuahua długowłosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przeleciał łysy z FIFA, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, a wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: I po reklamie.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chaila, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dżimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dżimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicjan, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność, ciemność, widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi, a muzycznie w Radiu Łezka w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być. Yes.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
10: Elbląg na czasie.
11: Rafał Maliszewski. Chcesz zacząć tańczyć albo znaleźć aktywność dla siebie lub swojego dziecka? Centrum Tańca Promyk w Elblągu zaprasza od 14 września na darmowe zajęcia.
12: To 2 tygodnie na poznanie instruktora, grupy i wybranej aktywności.
11: Mówi Ewa Brygoła z Promyka. Do wydania jest ponad 5,5 miliona złotych. Na co? O tym zdecydują mieszkańcy. Właśnie ruszyło głosowanie na projekty złożone do elbląskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 30 września. Szczegóły na stronie budżet obywatelski elblak.eu.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i catering.
13: Muzyką się żyje.
14: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków. To na przykład We Are Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
14: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Podajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Ester w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi G-Mac z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem.
1: La la la.
0: Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obydwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Lee, Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatni i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na wymowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, Elbląg! Legendarne, gigantyczne smoki opanowały ogrody. Od 31 sierpnia do 12 września odkrycie Zaginiony Świat Smoków. Niezwykłą, interaktywną wystawę inspirowaną mitologią, Tolkienem i serialem Dragon Ball. Wejdźcie do tego świata i przeżyjcie niezwykłą przygodę. Zaginiony Świat Smoków w ogrodach. Wstęp bezpłatny.
5: I po reklamie. SK.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali. A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak. Tak sobie po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Kate.

Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.

0: Welcome to paradise.
1: Braniewo na czasie.
2: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W niedzielę w Braniewie odbędzie się 11. bieg Hozjusza. Impreza jest hołdem oddanym kardynałowi, który w XVI wieku sprowadził do Braniewa jezuitów. Mówi Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.
3: Wiele miejscowości organizuje wydarzenia związane z postaciami funkcjonującymi przed laty w danym społeczeństwie. My tutaj nawiązaliśmy do postaci kardynała Hozjusza.
2: Bieg Hozjusza w niedzielę na ulicach Braniewa. Piknik WPT. Nauka, technologie, zdrowie, sport, a wszystko w jednym miejscu. W Elblągskim Parku Technologicznym na Modrzewinie. Do tego eksperymenty, roboty, VR czy warsztaty kreatywne. Rodzinny piknik WPT w sobotę od 11 do 16.
4: Muzyką się żyje.
5: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
6: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
5: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story.sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez Końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdrada szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
4: Impreza.
5: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Bonnie M, a później Ale Farben i Mae Stevens. Rafał Adamczak, dobry wieczór.

0: Shadowsy, Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest to? Dopiero co dała nam numer Kapitan. Mam, proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanachta Stadiona, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie. I bardzo dobrze, bo od tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chaplerone, Good Luck Babe w Radiu USK w sobotniej imprezie. Są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na SK.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sonita i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, SK.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Deli, Deli Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki. Dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się. Do usłyszenia. SK.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive.